0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Exactly how you hear it is exactly how it all went down.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

bez logicznych przyczyn. Bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 29 czerwca. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.

Nie w tej chwili. Rozpoczynasz spotkanie z Bogiem. Uspokój swoją głowę, swoje serce, tak by stanąć bardziej świadomie w obecności Boga.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: W Bogu zbawienie, chwała Bogu.
2: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Jezus zadaje swoim uczniom pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Nie zawsze łatwo jest na takie pytanie odpowiedzieć. Wyobraź sobie, że teraz Jezus kieruje na ciebie pełen czułości wzrok i pyta: kim dla ciebie jestem? Pozwól, by to pytanie wybrzmiało w tobie bez pośpiechu.

Piotr wypowiada słowa, które nie zrodziły się z jego własnej mądrości, lecz wypłynęły z głębi jego serca. To tak Bóg mówi do niego, objawiając mu tożsamość swego Syna. Jezus jest kimś więcej, niż potrafisz nazwać czy wyrazić. Wsłuchaj się w swoje serce. To w nim możesz usłyszeć Boży głos.

Po wyznaniu wiary przez Piotra, Jezus odsłania mu prawdę o nim samym. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, spróbuj usłyszeć, kim jesteś w oczach Boga, jak bardzo jesteś dla Niego ważny i cenny.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

teraz możesz porozmawiać z Jezusem o tym wszystkim, co zrodziło się w tobie podczas dzisiejszej modlitwy. Jeśli jesteś gotowy, wyznaj Mu, kim On dla ciebie jest.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

Wybaczcie, niedobry jest pan.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Usiądźmy. W imię Ojcu braci Paulinów pragnę powitać wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na to święte miejsce, aby uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Witam serdecznie kapłanów koncelebrujących tę mszę świętą wraz z przewodniczącym tej liturgii, księdzem Januszem Błachowiakiem, który posługuje nuncjaturze apostolskiej w Paryżu, a który również w tym roku świętuje 25. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu. Składamy serdeczne życzenia dla księdza Janusza. Prosimy w tym szczególnym dniu o błogosławieństwo Boże dla niego, jego posłudze, Kościołowi i wszystkim, których Pan Bóg stawia na jego drodze posługiwania. Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dziękujemy Panu Bogu za ich życie, stali się filarami Kościoła, za ich świadectwo życia i wiary, że dzisiaj oni również orędują za nami, za całym Kościołem, aby, który pielgrzymuje na ziemi, aby mógł wypełnić posłannictwo zlecone przez Chrystusa, który zakładając Kościół właśnie ich powołał, wybrał, aby byli świadkami aż po krańce ziemi. Ogarniamy serdeczną modlitwą Ojca Świętego Leona XIV i modlimy się za cały Kościół, aby był znakiem zbawienia dla wszystkich narodów. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli w grupach zorganizowanych. Pozdrawiam pielgrzymów w miejscowości Rajanty, diecezja pelplińska z księdzem Czesławem, pielgrzymów w miejscowości Grabową, również diecezja warmińska. Intencje tej mszy świętej są następujące. Wdzięczna błagalna Piotra z okazji imienin oraz Basi o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej. O dobrą pracę dziękuję za otrzymane łaski. O zmarłą świętej pamięci Barbarę Ostrzyżek w drugą rocznicę śmierci oraz dziękczynno-błagalna w szóstą rocznicę śmierci Natalii i Krystiana.

powstańmy. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę do mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra, a były to dni prześników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przeparz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Jezus działa nad Jeziorem Galilejskim, uzdrawia chorych, dokonuje rozmnożenia chleba, poucza swoich uczniów i pyta, za kogo uważają go ludzie. W odpowiedzi uczniowie przytaczają powszechnie panujące o nim opinie. Wskazują przy tym na związek Jezusa z Janem Chrzcicielem, z Eliaszem, z Jeremiaszem, z prorokami. Przytoczone różne opinie o sobie Jezusa mogą świadczyć, że ludzie nie dostrzegają w nim Mesjasza i Syna Bożego, lecz posłańca Bożego, proroka, który kontynuuje swoją misję, misję swoich poprzedników. I Jezus idzie dalej. Pyta uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Pytanie Jezusa domaga się konkretnej, osobistej odpowiedzi. Mistrz z Nazaretu nie chce poprzestać na ogólnikach i jakichś opiniach. Pragnie, aby uczniowie, tak jak każdy z nas, słuchający Jego nauki, widzący Jego cudowne czyny, sami dali świadectwo dotyczące Jego tożsamości. Jego poznanie dokonuje się nie tylko na drodze jakiejś analizy, lecz na drodze międzyosobowej relacji, przyjaźni. W imieniu uczniów odpowiada Piotr. Dokonuje odważnej identyfikacji Mistrza z Nazaretu z zapowiadanym Mesjaszem, który jest Synem Boga Żywego. Poprzez swoją szczerą odpowiedź Piotr staje się uczestnikiem tajemnicy Boga. Jego odpowiedź wskazuje, że Jezus jest dla niego kimś, na kogo gotów jest postawić całe swoje życie, nawet jeśli będzie musiał się jeszcze dużo nauczyć, nawet jeśli będzie musiał jeszcze w swoim życiu zapłakać. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, odpowiedział mu Jezus. Jesteś szczęśliwy, Szymonie. Jesteś błogosławiony. Szczęście Piotra polega na tym, że wyznając wiarę w Syna, ma możliwość wejścia do Królestwa Ojca. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Jezus porównuje do skały nie tylko imię Piotra, lecz przede wszystkim postawę jego wiary. W ten sposób Piotr dzięki wierze w moc i łaskę Bożą staje się skałą dla całej wspólnoty Kościoła, której architektem i kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. A bramy piekielne go nie przemogą. Bramy piekielne oznaczają szatana, który dzięki mocą zła pragnie odciągać ludzi od Boga i szczęścia wiecznego, wprowadzając ją w śmierć grzechu. Wiara Piotra staje się kluczem otwierającym Królestwo Boże. Dziś, modląc się w sposób szczególny za Ojca Świętego Leona XIV, biskupa Rzymu, warto sobie często powtarzać te słowa: a bramy piekielne go nie przemogą. I każdego dnia od nowa odpowiadać na pytanie: kim jest dla mnie Jezus? By nie poprzestać tylko na jakiejś teoretycznej deklaracji, by nie poprzestać tylko na powtarzaniu opinii, aby wchodzić coraz głębiej z Nim w relacje przyjaźni. Bo ta relacja będzie dawała nam prawdziwe szczęście. Ta relacja będzie nas umacniała w tej ziemskiej pielgrzymce.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia sprawił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmił Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy, który nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jedyne święte powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję jedyne chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przyzywając orędownictwa świętych apostołów Piotra i Pawła, Bogu Wszechmogącemu przedstawmy nasze prośby.
1: Aby chrześcijanie wszystkich wyznań, podejmując wysiłek modlitwy o jedność oraz przezwyciężając wszelkie podziały, stawali się żywymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Aby papież Leon, wsparty w pracy apostolskiej wstawiennictwem świętych apostołów, niestrudzenie prowadził lud Boży ścieżkami wiary. Ciebie prosimy. Aby prześladowani nie ulegli zniechęceniu ani załamaniu, lecz umacniali się w cierpliwości, wytrwałości i męstwie. Ciebie prosimy. Aby wszyscy, których przygniata choroba albo materialna i duchowa bieda, dzięki ludzkiej pomocy i życzliwości doświadczyli czułości i opieki Bożej. Ciebie prosimy. Aby korzystający z wypoczynku wakacyjnego przez podziwianie i kontemplowanie świata stworzonego zbliżali się do Boga, Stwórcy i Odkupiciela. Ciebie prosimy. Abyśmy potrafili w każdym miejscu i czasie odważnie wyznawać wiarę oraz potwierdzać ją uczynkami miłości. Ciebie prosimy.
0: Tobie, Wszechmogący Boże, zawierzamy nasze radości, nadzieje, trudy i doświadczenia. Prosimy Cię, wejrzyj na nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i sprawa, byśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom, Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawdy wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

przenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie,
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Modlimy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwający w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce, jedną duszę przez Chrystusa.

Zakończyliśmy przed chwilą transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie, a to była Sanach na naszej antenie. Pozostało już niecałe 15 minut do godziny 7. Słyszymy się w poniedziałek 29 czerwca przy mikrofonie Judyta Exner. Na termometrze we Wrocławiu już 20 stopni. Dzisiaj chyba nie będzie aż tak upalnie jak wczoraj.

A słuchajcie, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tropików. Szkoda, że nie wczoraj wypadał właśnie taki dzień, bo temperatury były iście tropikalne, a za nami już właśnie te temperatury trochę zrobi się chłodniej i w kolejnych dniach będzie nawet deszczowo. No, będzie powyżej 20 stopni, więc taka temperatura akurat.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Siedemdziesiąta rocznica poznańskiego czerwca. Wczoraj odbyły się uroczystości. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę. Strażacy alarmują, czujniki czadu są ważne także latem. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W Poznaniu odbyły się uroczystości 70. rocznicy czerwca 56 roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty, a w auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy z Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
1: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystości z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. A te rekordowe upały przetaczają się przez całą. Tam doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągu, musieli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała też klimatyzacja. Niebezpiecznie przez upały może być także w bloku mieszkalnym. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak i zimą, a wszystkiemu winne są wysokie temperatury, tłumaczy Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Tylko w województwie śląskim w miniony weekend Straż Pożarna odnotowała 600 interwencji związanych z tlenkiem węgla. Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej poprzez uchylone okna albo otwarte drzwi.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje trzech rzeczy: oderwania, straty i przyjmowania, powiedział papież Leon XIV podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Rozważając niedzielną Ewangelię, Ojciec Święty wyjaśnił, że pójście za Chrystusem oznacza całkowite zaangażowanie w relacje miłości z Nim.
6: Pomyślmy na przykład o życiu małżeńskim. Można je przeżywać w pełni tylko jeżeli opuści się dom rodziców, żeby się zaangażować w relację małżeńską. Myślmy także o wzrastaniu dzieci. Pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeżeli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów.
1: Na zakończenie papież zachęcił wiernych, aby prosili Maryję o pomoc w stawaniu się pokornymi i radosnymi świadkami miłości Chrystusa. Wskazał, że Matka Boża potrafiła kochać swojego Syna również wtedy, gdy musiała go utracić, stając się wzorem dojrzałości i ofiarnej miłości.
7: Minęła siódma, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 25 stopni i dzisiaj maksymalnie będzie tutaj 34 stopnie. Będą 34 stopnie, nie będzie aż tak gorąco jak w weekend, bo było nawet 40 stopni. To były temperatury trudne do wytrzymania. Będzie burzowo, także ma popadać po południu i podobnie w pozostałej części Dolnego Śląska może zagrzmieć w różnych jego rejonach.
8: Reklama.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Tu Radio Rodzina, a tutaj w studiu Radio Rodzina Judyta Exner. Bardzo mi miło Was powitać w ten poniedziałek, 29 czerwca. Wakacje rozpoczęte. My również dla Was mamy dużo wakacyjnej muzyki i pewnie odwiedzimy wiele ciekawych miejsc, by Wam o nich opowiedzieć, o ciekawych destynacjach podróżniczych, ale też miejsc, które można odwiedzić po prostu we Wrocławiu, na przykład na kawę. O tym będę na pewno mówić dużo w lipcu. Tę godzinę rozpoczynamy razem z Mrozem w utworze Złoto już teraz. Pięknie za oknem słońce już tutaj oświetla wszystko. Mam nadzieję, że nie dopiecze nam bardzo w dniu dzisiejszym, tylko właśnie będzie nas delikatnie muskać i ogrzewać.

0: Już 13 minut po godzinie 7, a my teraz opowiemy krótko o tym, co we Wrocławiu już wkrótce. Mowa o festiwalu Wrocław Summer Classics rozpocznie się już 3 lipca i potrwa przez całe wakacje, a koncerty tradycyjnie będą odbywać się we wtorki i piątki w barokowych salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Marcin Ostrowski, jeden z organizatorów, podkreśla, że wydarzenie powstało jako odpowiedź na mniejszą liczbę wydarzeń kulturalnych w okresie letnim.
1: To jest festiwal letni odbywający się we wspaniałych barokowych salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Muzycy Filharmonii Uniwersyteckiej oraz zaproszeni goście grają tam we wszystkie wtorki, piątki przez całe wakacje, w tym roku z jednym wyjątkiem, jedna sobota. No, ideą jest zapewnienie kompleksowego repertuaru dla melomanów, ale także dla osób odwiedzających w lecie nasze miasto.
0: To już 4. edycja tego festiwalu i w tym roku posłuchamy zarówno muzyki klasycznej, jak i filmowej. Będą recitale, koncerty kameralne, muzyka dawna i koncerty właśnie inspirowane muzyką filmową, a także gala operowa. Organizatorzy chcą dotrzeć także do osób, które na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej.
1: Klasyka to nie tylko muzyka klasyczna, ale również klasyki różnych gatunków. Jeśli weźmiemy musical czy muzykę filmową, jest to również muzyka, której nie unikamy. W tym roku będą takie koncerty, będą też koncerty przebojów muzyki popularnej.
0: Chyba zgodzicie się ze mną, że koncert muzyki klasycznej to też niezwykłe widowisko, kiedy widzimy całą orkiestrę, która ze sobą po prostu współgra jak jeden organizm. No jest to coś niesamowitego. Ja bardzo lubię właśnie oglądać muzyków podczas koncertów, bardziej niż słuchać, chociaż czasami też zamykam oczy i daje się porwać. Wśród gości tegorocznego festiwalu znajdą się artyści z Polski, Czech, Szwecji, Ukrainy i Białorusi. Na scenie wystąpi m.in. szwedzka pianistka Alice Power oraz czeski pianista Martin Kasik, który wykona komplet 24 etiud Fryderyka Chopina. Nie zabraknie również dobrze znanych dzieł Johanna Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego i wspomnianego Fryderyka Chopina. Jednym z filarów festiwalu pozostaje promocja młodych muzyków. Wiktor Kuzniecow, jeden z organizatorów, zaznacza, że wielu artystów rozpoczynających karierę w ramach ich programu dziś koncertuje na największych scenach, więc to taka trampolina do sukcesu.
2: To zawsze wydawało mi się na przykład bardzo ważnym tego typu jakby działalność i od 2012 roku no, próbujemy to prowadzić systematycznie, czyli jest trochę czas. Nawet specjalnie powstał program, on się nazywał Europejska Sieć Kultury Młodych, powstał portal na te potrzeby i wtedy grupa młodzieży została wyselekcjonowana po to, żeby przez koncerty, przez takie praktyki dać im możliwość jakby no, wejść w ten profesjonalny jakby świat. I trzeba powiedzieć, że to się niezwykle dobrze jakby sprawiło, ponieważ te ludzie teraz między innymi przygotowują ten festiwal i tutaj obecny tutaj pan Marcin Ostrowski, który wtedy był młodym wykonawcą, teraz jest koncertmistrzem w dwóch orkiestrach, nagrał płytę solową, występuje, że tak powiem, koncertuje.
0: No właśnie, a propos samego festiwalu, Marcin Ostrowski zaznacza, że ma on dość luźną formę.
1: Ze względu na temperatury letnie nie narzucamy tutaj dress code'u. Oczywiście często ludzie przychodzą na nasze koncerty, potem spędzają wieczór nadal w rynku, wybierają się do restauracji, więc na pewno spotkamy tam ludzi w strojach wieczorowych, ale nie jest to absolutnie żaden wymóg. Bardzo chętnie zapraszamy i dzieci, i turystów, także dress code nie obowiązuje.
0: A dla kogo to jest dobry festiwal?
1: Właśnie dla tych, którzy na co dzień nie mają kontaktu z muzyką filharmoniczną, którzy może się trochę obawiają pierwszy raz wejść do filharmonii, bo obawiają się tych właśnie dress code'ów, zwyczajów. To jest miejsce, gdzie z muzyką klasyczną można się w dobrej atmosferze zapoznać.
0: Na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław znajdziecie całą rozmowę poświęconą właśnie temu festiwalowi, który odbędzie się już, rozpocznie się już 3 lipca. Mowa o Wrocław Summer Classics, a my na antenie Radia Rodzina będziemy na pewno rozdawać bilety na każdy koncert, także słuchajcie nas uważnie. Na stronie znajdziecie również program festiwalu, gdzie będą wymienione wszystkie koncerty.

0: to Basia na antenie Radia Rodzina, już 30 minut po godzinie 7. Wspominam teraz krótko audycję czy Tadełko piątkową. Była mowa o ziołach i taka to była wakacyjna podróż właśnie przez sielski świat historii jagódki. Ta książka może bawić i rozśmieszać do łez, ale można też je uronić. Przypominam dla wszystkich, którzy nie znają audycji czy Tadełko, że prowadzi ją mama i córka, Ada i Łucja. Kwiat jagody to opowieść snuta przez Wisię, siedmiolatkę, która po wakacjach rozpoczyna szkolną przygodę. Wisia ma młodszego brata Antka, przyjaciół, sąsiadów tuż obok, a w sercu wielkie oczekiwanie na narodziny młodszej siostrzyczki. Mówią Ada i Łucja, prowadzące czy Tadełko.
1: Jak ta siostrzyczka ma na imię i jakie były pomysły na jej imię?
2: Truskawkowe ciastko.
1: Jakie smakowite.
2: Kapitan Hak.
1: Kapitan Hak. A jak ostatecznie ma na imię?
2: Jagoda.
0: Jagódka rodzi się o wiele za wcześnie, przez co od początku toczy walkę właśnie o życie. Wychodzi z niej bohatersko, jest bardzo odważna, silna i radosna.
1: Co się wtedy działo w tej rodzinie? Jak wszyscy to przeżywali?
2: Smutno, no bo musieli na nią bardzo długo czekać.
1: I to była taka troszkę niewidzialna siostra. Dlaczego tak ją Wisia nazywała?
2: No bo jej nie widziała.
1: Mogła sobie tylko wyobrażać?
2: No.
1: A jeszcze zanim Jagódka się urodziła, to był taki trudny czas rozstania z mamą, prawda?
2: No.
1: Dlaczego?
2: Bo jechała za wcześnie do szpitala i przez to strasznie długo przed tym i po tym czekali.
1: Bo mama musiała leżeć, prawda? Żeby Jagódka jak najdłużej była w jej brzuchu i żeby urodziła się jak najpóźniej, żeby miała dużo siły.
0: Historia, która jest właśnie opowiedziana w książce Kwiat Jagody, wydarzyła się naprawdę. Autorka książki i mama Jagody, Agnieszka Tomicka, od lat na blogu Jagodowy Świat dzieli się nie tylko tym, czego doświadczyła jej rodzina, ale wspiera także innych rodziców. Całą rozmowę o tej książce znajdziecie na naszej stronie w zakładce audycje, w zakładce czy Tadełko, i tam są też inne audycje czy Tadełko, które bardzo polecam, jeśli szukacie książkowych inspiracji. A my mamy do rozdania zielniczek dla wszystkich tych, którzy lubią zbierać polne kwiaty, zioła, i może to ich zainspiruje właśnie do wykorzystania tych ziół w kuchni, do parzenia aromatycznych herbatek, bo latem można właśnie wędrować sobie po kwiecistych łąkach i dzięki właśnie tej książeczce już znać nazwy kwiatów, które pospolicie często nazywamy po prostu chwastami, a to bardzo niedobrze, bo to często są bardzo przydatne zioła. Pytanie brzmi tak: jakie zioła wykorzystujecie w swoim domu, a w wasze ręce trafi właśnie zielniczek? Piękna, ilustrowana w grubej oprawie książka, w której znajdziecie przepisy na różne właśnie preparaty, herbatki, napary wykonane z ziół. Tutaj są też oczywiście opisane te zioła i pięknie zilustrowane. Czekamy na wasze wiadomości. 71 48 rodzina. Jakich ziół najczęściej używacie w waszym domu?

0: Była Patrice Russian na naszej antenie, a teraz zapraszam na podróż w czasie, czas na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą.
1: Dziewiątego czerwca 1961 roku amerykański wokalista Del Shannon prowadził na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką

1943 roku urodził się Garland Jeffreys, wokalista i autor tekstów wykonujący muzykę w stylach rock and roll, reggae, blues i soul.

29 czerwca 1991 roku Jason Donovan po raz trzeci zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singlem Any Dream Will Do. Piosenkę w 1968 roku skomponowali Andrew Lloyd Webber i Tim Rice na potrzeby musicalu pod tytułem Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze. Donovan grał główną rolę w nowej wersji musicalu wystawionego w Londynie.

W 1974 roku francuski pieśniarz Charles Aznavour zdobył brytyjską listę kompozycją She. Był to jedyny hit numer jeden Aznavoura na Wyspach.

Już 7:50 na zegarach. Zapowiadamy poranną rozmowę, która na naszej antenie o godzinie 8:10. Patrycja Jęczmionka porozmawia z Marzeną German, ekspertką rynku turystycznego. Wakacje niektórzy już rozpoczęli i opowiemy właśnie o tegorocznych trendach wakacyjnych, o różnych destynacjach, jak ludzie podróżują, gdzie podróżują. O tym wszystkim usłyszycie już o godzinie 8:10. Zapraszam.

A ja pamiętam wakacje chyba 2007 albo jeszcze wcześniej roku, kiedy spędzałam je właśnie na festiwalu Blues nad Bobrem, chyba który już się nie odbywa, i tam właśnie doskonałe jam session odbywały się i między innymi ten utwór grali pięknie.

A to był festiwal Blues nad Bobrem w Bolesławcu. Świetna impreza, właśnie zrzeszająca wszystkich fanów bluesa, którzy chcą się uczyć i już od najmłodszych lat właśnie uczestniczyłam w warsztatach bluesowych i jam session, no ale one często właśnie, te jamy, przeradzały się w takie funkowe wieczory, jak teraz słyszymy.

0: Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. Dziś w Watykanie tradycyjna ceremonia wręczenia paliuszy. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z dwóch państw wschodniej flanki. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można się spodziewać tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu czy użycia rakiet lub dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na ten atak. Przez Europę przechodzi fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 46, w Niemczech 41 stopni. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem nawet popękała autostrada. Padają też kolejne rekordy w Polsce. W Słubicach termometry pokazywały wczoraj 40,5 stopnia. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zaś zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
0: Związek nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę w budżetówce. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź ta padła podczas wczorajszych uroczystości poznańskiego czerwca.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Watykanie odbędzie się tradycyjna ceremonia wręczenia paliuszy nowym metropolitom z całego świata. Wśród hierarchów, którzy otrzymają ten znak jedności z następcą świętego Piotra, będą też Polacy, kardynał Grzegorz Ryś, kardynał Konrad Krajewski i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. O znaczeniu paliuszu mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
3: Przez fakt, że jest wykonany z owczej wełny w jakiś naturalny sposób, odwołuje się do tego znaku Chrystusa, dobrego pasterza, czyli ma przypominać metropolicie, w tym wypadku naszemu arcybiskupowi Andrzejowi, że jest pasterzem powierzonej mu wspólnoty, tej wspólnoty ludu Bożego, Bożej Owczarni, i że ta troska ma też ten wymiar nawet szerszy, że obejmuje naszą archidiecezję, ale całą metropolię górnośląską.
0: Polscy metropolici są już od wczoraj w Rzymie. Wieczorem w kościele świętych Stanisława, biskupa i męczennika, wzięli udział w czuwaniu modlitewnym przed włożeniem paliuszy. A dzisiejsza uroczystość zaplanowana jest na 9:30.
4: Cztery minuty po godzinie 8, 29 czerwiec, dziś w kalendarzu. Na Dolnym Śląsku słonecznie, ciepło, cieplej i jeszcze cieplej. Dzisiaj 34-35 stopni, nawet to temperatury maksymalne dla naszego województwa. Zagrzmi i popada na terenie całego Dolnego Śląska. Prognozowane są właśnie opady i burze po południu we Wrocławiu. Teraz we Wrocławiu 22 stopnie i temperatura rośnie.
5: Reklama.
6: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
7: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
6: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
7: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
4: Już 7 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słyszymy się 29 czerwca. Za oknami robi się coraz cieplej. Słońce będzie nas dzisiaj ogrzewać. Teraz Leny Krawic, a później zapraszam na poranną rozmowę. Porozmawiamy właśnie o wakacyjnych destynacjach z Marzeną German.

0: poranny gość Radia Rodzina.
1: Marzena German, ekspert rynku turystycznego portalu wakacje.pl jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Fala upałów nad Europą, rekordowy weekend pod względem temperatury także za nami. To na początku, by ochłodzić temperaturę na zewnątrz, propozycja wyjazdu Coolcation.
2: Tak, Coolcation to jest trend, który pojawił się już kilka lat temu w branży turystycznej. Mówi się o tym właśnie od kilku sezonów, czyli wyjazdy w miejsca, gdzie temperatury są nieco niższe. No i tutaj pierwsze, co nam przychodzi na myśl, że to oczywiście północna Europa, no ale z drugiej strony, jak widzimy na mapach pogodowych, kraje typu Wielka Brytania również nas w tej chwili temperaturami wysokimi zaskakują, więc może być pomysłem i takim rozwiązaniem na tego typu pogodę, na przykład wyjazd do Austrii, tak żeby pospacerować po Alpach. Niekoniecznie musimy wchodzić na te wysokie szczyty, możemy wjechać tam kolejkami. Tam te usługi właśnie latem w ten sposób wyglądają, że kolejki działają, wożą turystów po to, żeby mogli już po szczytach pochodzić. Ale jest też inny trochę pomysł na to, żeby pojechać w tradycyjne miejsca, te, które najczęściej wybieramy na wakacje letnie i mimo wszystko móc korzystać z atrakcji niekoniecznie w wielkim upale. I tutaj przykładem może być Turcja, która zresztą jest tak naprawdę liderem, jeśli chodzi o ranking najczęściej wybieranych kierunków przez naszych klientów. Mam na myśli opcję zwiedzania zabytków w późnych godzinach wieczornych, wręcz nocnych. To jest taki pomysł, który Ministerstwo Turystyki i Kultury zainicjowało też już kilka sezonów temu. On jest w dalszym ciągu kontynuowany. No i właśnie chodzi o to, żeby klienci mogli zwiedzać zabytki w bardziej komfortowych warunkach. Ma to znaczenie w takich krajach jak Turcja, gdzie część tych zabytków to są na przykład pozostałości po czasie starożytnym, a więc takie wykopaliska, miejsca archeologiczne, które są jednak na otwartym powietrzu. Trochę inaczej oczywiście sytuacja wygląda w miejscach, gdzie mamy muzea zamknięte, gdzie jest klimatyzacja i gdzie to zwiedzanie również może odbywać się w całkiem przyjemnych warunkach. No więc tutaj wszelkie większe miasta, nawet te, które znajdują się właśnie w typowo turystycznych miejscach, jak chociażby Hiszpania, Włochy, ale też takie kierunki położone trochę bliżej Polski, jak na przykład Czechy czy Węgry. To też są miejsca, w których albo możemy wypoczywać na łonie przyrody, czyli na przykład Balaton na Węgrzech, czy w Czechach na przykład góry. Jeżeli byśmy chcieli zwiedzać miasta, wówczas tak zaplanujmy ten program dnia, żeby jak najwięcej czasu w ciągu dnia spędzać w muzeach, w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest klimatyzacja, ewentualnie w parkach, a dopiero wieczorami wychodzić na spacery po ulicach.
1: Jak zmiany klimatyczne i fale upałów wpływają na kalendarz sezonu turystycznego w Europie?
2: To zjawisko, które faktycznie pozwala wypłaszczyć trochę sezonowość w turystyce, bo sektor nasz przez wiele, wiele lat zmagał się właśnie z tym zjawiskiem sezonowości. To oczywiście implikowało wiele wyzwań, no bo trzeba było zatrudniać ludzi tylko na sezon. Czasami pojawiały się w związku z tym problemy czy trudności w pozyskaniu pracowników. W tej chwili widzimy, że klienci coraz chętniej wybierają na czas podróży okres poza szczytem sezonu. Oczywiście rodziny z dziećmi, które są uzależnione od kalendarza szkolnego, tutaj aż tak wielkiego wyboru nie mają, chociaż też nie do końca, bo wszelkie długie weekendy, ale także takie dni jak matury czy egzaminy ósmoklasisty, to też jest ten moment, kiedy rodziny z dziećmi mogą bez uszczerbku dla nauki wyjechać. Później będziemy mieli taki troszeczkę przedłużony weekend w październiku, kiedy jest Dzień Nauczyciela i dzieci też mają wolne w szkołach. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak nam się to ułoży w kalendarzu, ale jeżeli to przypada na przykład na piątek, czy na poniedziałek, czy wtorek, czy czwartek, to jest taki moment, kiedy rodzice również decydują się na to, żeby z dziećmi wyjechać. No i oczywiście weekendy listopadowe, a dalej już okres świąteczny czy sylwestrowy.
1: Mhm. Czy Polska może stać się takim topowym kierunkiem ze względu na chłodniejszy klimat? Czy może już taki trend panuje?
2: Polska przyciąga coraz więcej klientów, coraz więcej gości z zagranicy. Jeśli chodzi o Polaków, którzy w naszym kraju wypoczywają, no to tutaj też obserwujemy, że jeżeli przeprowadzimy badania wśród naszych obywateli, to zobaczymy, że zdecydowana większość, czy po prostu większość zadeklaruje, że będzie spędzało urlop w Polsce. Ale nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego, że w każdym kraju rynek krajowy, ten rynek źródłowy krajowy jest najmocniejszy. No chyba, że mówimy o maleńkich państwach, gdzie tych mieszkańców jest niewielu, a klientów przyjeżdża z zagranicy o wiele więcej. Ale przy takich krajach jak Polska, gdzie jednak populacja jest mimo wszystko dosyć duża, wówczas tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Przy tym, że wielu Polaków w Polsce będzie spędzało urlop, chociaż też pamiętajmy o tym, że wiele osób, czy może rośnie grupa osób, które deklarują, że wyjadą na urlop 2, 3 czy nawet więcej razy w ciągu roku, a więc mówimy o takich klientach, którzy zarówno wyjeżdżają właśnie gdzieś w Polskę, jak i gdzieś za granicą. To, czy Polska będzie stawała się kierunkiem atrakcyjnym ze względu na klimat, to jest pytanie otwarte w tym, z tego powodu, że no, u nas też są zapowiadane temperatury rzędu 40 stopni, ale mamy na tyle zróżnicowane krajobraz, na tyle zróżnicowaną ofertę, że no właśnie, tak jak wspominam o Austrii i o Alpach, tak samo możemy pojechać w polskie góry i tam na pewno będzie trochę chłodniej. Możemy też pojechać nad polskie morze, które słynie z niestabilnej pogody, więc tutaj różnie oczywiście możemy trafić, ale generalnie Polska, już pomijając kwestie klimatyczne, jest kierunkiem, który staje się coraz atrakcyjniejszy dzięki temu, że poprawia się infrastruktura drogowa, jest nam łatwiej dotrzeć w różne miejsca, jest coraz szersza baza noclegowa, jest coraz więcej atrakcji i nie mówię tutaj tylko o takich typowych zabytkach, które są związane z naszą historią, czy kulturą, czy krajobrazem, ale właśnie takich typu parki, rozrywki, które czasami powstają w miejscach nieoczywistych, ale dzięki temu, że tam powstają, rozsławiają te miejsca, czy stają się uzupełnieniem oferty danego regionu.
1: A jakie nowe profile turystów właniają nam się na rynku?
2: Oczywiście w dalszym ciągu mamy dużą grupę osób podróżujących rodzinnie. Szczególnie jak mówimy o okresie wakacyjnym, no to tutaj rodziny z dziećmi dominują, ale też widać, że sporo osób podróżuje w parach. Właśnie tutaj głównie tutaj będziemy mówić o osobach, które mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać poza okresem wakacji szkolnych, czyli przed czy po sezonie. Natomiast takim trendem, który generalnie jest obserwowany w turystyce nie tylko w Polsce, ale też w Europie czy wręcz na świecie, jest skłonność do podróżowania w pojedynkę. I to nie znaczy, że jako społeczeństwo stajemy się samotnikami. To raczej pokazuje, że staramy się spełniać swoje własne marzenia, swoje własne pragnienia i nawet jeżeli na co dzień żyjemy w związku czy mamy rodziny, to taki wypad raz na jakiś czas samotnie pozwala nam na większą elastyczność, pozwala nam zobaczyć te miejsca, które nas interesują, a niekoniecznie członków naszej rodziny czy naszych przyjaciół, więc ten trend rzeczywiście się zaznacza. Jeśli chodzi o takie trendy, no właśnie ogólnorynkowe, także w szerszym rozumieniu europejskim, ale też odnoszące się oczywiście do Polski, to samotne podróże kobiet. Kobiety, szczególnie w średnim wieku, stają się coraz odważniejsze i właśnie nie chcą rezygnować ze swoich potrzeb, chętnie na kilka dni wyjeżdżają, żeby zobaczyć to, co je interesuje, albo spędzić czas tak, jak one sobie to wymarzyły. I nie mówię tutaj tylko o takich typowo damskich wyjazdach do hoteli z ofertą spa czy wellness, ale o zwiedzaniu różnych miejsc. W wielu miejscach, w wielu muzeach pojawiają się wystawy, które szczególnie będą interesowały kobiety, chociażby wystawy sukni królewskich, czy strojów królewskich, czy wystawy biżuterii, czy wystawy pokazujące dorobek, ściznę wielkich kreatorów mody. To są takie czasami miejsca, które przy wyjeździe w większej grupie niekoniecznie muszą spodobać się wszystkim, a które na przykład wymagają jednak zaangażowania jakiegoś czasu, żeby takie wystawy spokojnie obejrzeć, więc kierowanie się swoimi zainteresowaniami, swoimi pragnieniami, to jest chyba ten główny trend, który kształtuje dzisiejszą turystykę, a z niego dopiero jakby na bazie tego, tej potrzeby, tego przekonania, że wakacje czy urlop są dla nas i służą wypoczynkowi naszemu, rodzą się kolejne trendy. Właśnie związane z tym, że podróżujemy niekoniecznie w wakacje, niekoniecznie w tradycyjny sposób z rodziną czy jako pary, ale też decydujemy się na takie wyjazdy samotne, ewentualnie w drugą stronę, w grupie przyjaciół, ale właśnie przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania, tak żeby ten program wycieczki, to dotyczy przede wszystkim takich wyjazdów, które jednak są związane z jakimiś aktywnościami, a niekoniecznie tylko z spędzaniem czasu na plaży czy na basenie, to właśnie tego typu wyjazdy również się pojawiają.
1: Czy sprawdzone kierunki rządzą się na wakacyjnym podium?
2: Sprawdzone kierunki niewiele się zmieniają.
1: Turcja, Egipt, Grecja wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Tak, to nadal są te topowe kierunki, które najczęściej są wybierane przez klientów biur podróży, podróżujących w okresie letnim, ale też widzimy, że rośnie zainteresowanie Bułgarią, dużo klientów, dużo osób decyduje się na wyjazdy do Albanii. Tutaj notujemy dosyć duże wzrosty, bo dwucyfrowe. Widzimy też, że kierunki, które jeszcze w poprzednich latach były częściej kojarzone z indywidualnymi wypadami, z samodzielną organizacją, więc takie jak Hiszpania, czy Włochy, czy Malta, takie, do których oferta tanich linii lotniczych, czy generalnie linii lotniczych jest na tyle bogata, że stosunkowo łatwo możemy sobie taki wyjazd samodzielnie złożyć. Widzimy, że te kierunki rosną na znaczeniu w biurach podróży, co może świadczyć także o tym, że Polacy dostrzegają zalety podróżowania właśnie w ten sposób, no bo wyjazdy z biurami podróży mają to do siebie, że najlepiej zabezpieczają interesy klientów. I ja nie mówię tutaj tylko o ewentualnych upadłościach, bo na szczęście od wielu lat żadnych poważnych upadłości na polskim rynku nie ma, ale też o tym, że jeżeli dochodzi do odwołania lotu, nawet i z powodu warunków pogodowych, jakie panują, na przykład gwałtownych burz, wówczas jeżeli rezerwujemy oddzielnie przelot, oddzielnie zakwaterowanie, może okazać się, że na przykład będziemy mieli problem z tym, żeby dotrzeć do naszego miejsca zakwaterowania w umówionym czasie i możemy mieć problem na przykład z odbiorem kluczy, jeżeli nie jest to hotel, w którym ma recepcja jest czynna przez całą dobę. Albo czasami jest też tak, że przelot jest realizowany dopiero dnia następnego, no i wówczas hotelarz wcale nie musi zgodzić się na to, żeby nam anulować koszty rezerwacji czy koszty niewykorzystanego noclegu. W przypadku podróży zorganizowanych ten cały ból reorganizacji, zapewnienia wszystkich świadczeń, które są zapisane w umowie, spoczywa na turoperatorze. I to oznacza, że albo turoperator zapewni nam alternatywne świadczenia, a jeżeli klient z nich nie będzie chciał skorzystać, wówczas turoperator zwróci nam wszystkie wpłacone pieniądze. Więc część klientów, którzy wybierają właśnie te kierunki, które do tej pory były raczej utożsamiane z podróżami indywidualnymi, prawdopodobnie kieruje się także takimi przesłankami, kupując tego typu wyjazdy u agentów.
1: A czy zauważamy taki trend podróżniczych zamienników, który wyrasta z popularnej w mediach mediach społecznościowych logiki smart travel, czyli na przykład wybieramy czarne plaże, klify jak z Filipin i tropikalne lasy, ale w Europie, czy też na przykład czarne plaże na Teneryfie, które przywodzą na myśl Hawaje.
2: Tak, jest taki trend, który rzeczywiście można obserwować w mediach społecznościowych, Destination Dupe. Tutaj takich pomysłów na to, w jaki sposób spędzić wakacje czy urlop w sposób, który dostarczy nam pewnego rodzaju doświadczeń, jest coraz więcej, bo tak jak wspominałam o tym, że klienci kierują się swoimi wewnętrznymi potrzebami i swoimi pragnieniami, to właśnie ten trend możemy także odnieść do tego trendu zamienników podróżniczych, tak to może nazwijmy. I tutaj mam na myśli to, że na przykład chcemy właśnie zobaczyć te czarne plaże, że chcemy zobaczyć wspaniałe formacje skalne, ale niekoniecznie musimy lecieć w tym celu na drugi koniec świata, bo na przykład Filipiny możemy w jakimś stopniu, w jakimś sensie zastąpić Teneryfą. Na Palawanie są gigantyczne formacje skalne i podobne znajdziemy na Teneryfie. Mam tutaj na myśli skały Los Gigantes. To, co pani wspomniała, czyli czarne plaże, niekoniecznie na Hawajach, ale właśnie mogą być na Teneryfie, czy ogólnie wulkaniczne krajobrazy, właśnie znowu możemy uciec od Hawajów, a przenieść się czy na Kanary, czy na Maderę. Lasy tropikalne, możemy znaleźć taki pierwotny las na Lagomarze, a więc znowu wracamy do Wysp Kanaryjskich. Takie widoki, jakie zobaczymy na Filipinach, pływając między niewielkimi wysepkami, także i kajakiem, możemy spotkać także w Macedonii Północnej, więc pomysłów jest sporo. Zresztą kierunki same chwalą się tym, że na przykład są północnymi Malediwami. Tutaj w ten sposób czasami określana jest północna część Egiptu. W tej chwili oferta do kurortów El Alamein czy Marsa Matruh, które znajdują się nad Morzem Śródziemnym w Egipcie, rozwijana jest coraz mocniej. No i właśnie tam, przez to, że są takie piękne plaże, mówi się, że są to Malediwy Afryki Północnej. Z kolei karaibskie klimaty, jeśli chodzi o jakość plaży i widoki, możemy znaleźć chociażby na Majorce w Zatoce Alkudyjskiej.
1: Ile wydajemy na wakacje?
2: To ile wydajemy, a to za ile możemy polecieć, jeżeli byśmy szukali bardzo tanich ofert, to są oczywiście dwie różne kwestie, więc jeżeli...
1: To ile chcemy wydać na wakacje?
2: No więc tak, my odnosimy się do tych cen transakcyjnych i przedstawiamy ceny średnie, a więc dotyczące po prostu wyjazdu w okresie wakacyjnym bez podziału na to, czy mówimy o tygodniowych pobytach, czy troszkę dłuższych. No i teraz tak, jeśli chodzi o Turcję, która jest liderem rankingu, w przypadku par za dwie osoby, za całą rezerwację średnio płacimy 8706 zł. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem jest to 11829 zł. A przy dwójce dzieci i dwóch rodzicach 14541 zł. Jeśli chodzi o Egipt, który jest na drugim miejscu, no to tutaj odpowiednio te ceny kształtują się w granicach trochę ponad 7600 zł dla par, 10 200 przy rodzinie 2 plus 1, niecałe 13 tysięcy przy rodzinie 2 plus 2. Przy Grecji to jest przy parach trochę ponad 9 tysięcy, 12 700 przy układzie 2 plus 1 i trochę ponad 15,5 tysiąca przy układzie 2 plus 2. No i najkorzystniej w tym zestawieniu wypada Bułgaria, która również znajduje się wśród tych kierunków najczęściej wybieranych przez Polaków. Przy rodzinach z dziećmi, z jednym dzieckiem to jest troszkę ponad 9 tysięcy, 9230 za całą rezerwację. Rodzina 2 plus 2 to jest 11 440, a Bułgaria w odsłonie dwuosobowej, czyli dla par 6810. Tak wygląda cena średnia. Jeżeli szukamy najtańszych ofert w okresie letnim, możemy znaleźć takie, ja mówię o takich, które są z przelotem i przynajmniej z dwoma posiłkami dziennie, bo jeżeli byśmy brali pod uwagę oferty na przykład bez wyżywienia, to one będą jeszcze tańsze, ale jeżeli mówimy o hotelu, zakwaterowaniu z dwoma posiłkami i tygodniowym pobycie, to na przykład przy Bułgarii znajdziemy oferty za niecałe 1800 zł, a przy tych innych pozostałych kierunkach w okolicy 2-2200 za osobę.
1: To jeszcze na koniec króciutko, czy jeszcze znajdziemy atrakcyjną propozycję na tegoroczne wakacje?
2: Oczywiście, oferta Last Minute zawsze jest dostępna. To, co ją różni od oferty sprzedawanej w okresie wczesnej rezerwacji, to wymóg, taki bym powiedziała w cudzysłowie oczywiście, w stosunku do klienta odnośnie elastyczności. Oferta Last Minute w tej chwili nie powinna być utożsamiana z wyjątkową okazją cenową, ponieważ ten czas, który był obecny w Polsce, czy który notowaliśmy kilkanaście lat temu, czy jeszcze kilka lat temu, kiedy to właśnie oferty last minute były bardzo tanie, już się skończył. To, że czasami znajdziemy jakąś perełkę cenową, oczywiście jest raczej potwierdzeniem tej reguły, że najbardziej opłaca nam się kupować z wyprzedzeniem, ale to nie oznacza, że osoby, które z różnych względów tej oferty z wyprzedzeniem nie zamówiły, nic nie znajdą teraz atrakcyjnego. Natomiast jeżeli mają bardzo określony ściśle dzień wylotu, miejsce wylotu, kierunek, czy wręcz czasami hotel, bo klientom też czasami zależy na konkretnym hotelu, no wówczas może się okazać, że taka oferta nie będzie dostępna. Ale jeżeli mamy na myśli wyjechanie gdzieś, gdzie jest fajnie, ciepło, gdzie jest basen, gdzie jest fajna plaża, chociaż czasami na tej plaży może nam wcale tak bardzo nie zależeć i też nie mamy tak stricte ustalonego terminu, że musimy wylecieć w sobotę i w sobotę wrócić najpóźniej, tylko możemy tutaj dowolnie tym urlopem sterować plus 2-3 dni do przodu lub do tyłu, na pewno coś atrakcyjnego znajdziemy.
1: To nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć dobrych, bezpiecznych, no i ciepłych. Ale nie przesadnie ciepłych wakacji. Marzena German, ekspert rynku turystycznego portalu wakacje.pl. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Poranny gość Radia Rodzina.

17 minut pozostało do godziny 9. O godzinie 9.15 zapraszamy na przegląd prasy. O 9.30 porozmawiamy o aquawakacjach, czymś, co właśnie Aquapark Wrocławski przygotowuje na wakacje. Słuchajcie nas uważnie, myślę, że to będą ciekawe propozycje. Teraz na naszej antenie Reni Jusis i Szuka, może kiedyś znajdzie.

U podnóża Śnieżki w Karpaczu znajduje się wyjątkowe miejsce, a jest nim stacja Winterpol Karpacz Biały Jar. Tam spotkaliśmy się właśnie z dyrektorem ośrodka narciarskiego, rozmawiała z nim Patrycja Jęczmionka i mamy dla Was niespodziankę. Możecie wygrać dwa noclegi ze śniadaniami właśnie w tym przepięknym ośrodku, pospacerować w górach, odpocząć, zrelaksować się, najlepiej wyłączyć na ten czas telefon. A co należy zrobić, żeby wygrać taką nagrodę, takie wakacje, krótkie co prawda, ale wciąż górskie wakacje? Wystarczy napisać do nas pod numer 7248, zaczynając od słowa rodzina. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... Dokończcie zdanie, najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona. Warto grać, bo nagroda to, przypominam, dwa noclegi ze śniadaniami w willi Winterpol Karpacz Biały Jar.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. Podpisano memorandum o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się jutro w stolicy Kataru. Mają tam rozmawiać m.in. o tym, jak rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Do tego doszło podczas wczorajszych uroczystości 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciwko władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi Karol Nawrocki.
2: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
1: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiaru temperatury w czerwcu. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40 kresek. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
4: Piękna, słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
5: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
4: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
1: Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się też burze. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą, a czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
6: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
1: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł albo grzywnę nawet do 30 tysięcy.
7: Cztery minuty po godzinie 9:00 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj upalnie, ale nie są to temperatury, które przeżyliśmy w dniu wczorajszym. Maksymalnie 35 stopni w Oławie, we Wrocławiu 34, no i w zasadzie na terenie całego województwa ponad 30 stopni. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie, temperatura rośnie słonecznie póki co, ma popadać i nawet zagrzmi po południu.
8: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Przy mikrofonie Judyta Exner, 5 minut już po godzinie 9:00. Dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca, wakacje. Jeśli macie wakacyjne plany, a może jeszcze nie macie, możemy podpowiedzieć, posłuchajcie nas uważnie, bo do wygrania mamy dwa noclegi ze śniadaniami w willi Winterpol w Karpaczu. Za chwilkę więcej informacji.

to Jill Scott i Golden na antenie Radio Rodzina, już 7 minut po godzinie 9. Góry czy morze? To jest taki odwieczny dylemat, myślę, wakacyjny. Oczywiście są fani morza, którzy uważają bezsprzecznie, że morze to jest miejsce, gdzie należy spędzać wakacje. W wodzie oczywiście, ale są też fani górskich wędrówek. Czasami trudno połączyć te dwie destynacje, te dwa przeciwne w naszym kraju kierunki. Możemy w tym pomóc, jeśli chcielibyście spędzić taki krótki weekend w zasadzie w górach, a konkretnie w Karpaczu. Napiszcie nam, dokończcie zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od, no od czego może się zacząć? Może od spakowanego plecaka, ale ja nie podpowiadam. Czekam na wasze pomysły. 72 tym razem, 48. 72, 48 i wiadomość zaczynamy od słowa rodzina. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... Najciekawsze odpowiedzi zostanie nagrodzona. Dwa noclegi ze śniadaniami w willi Winterpol w Karpaczu, a stamtąd możemy wyruszyć szlakiem czarnym, czyli śląską drogą, szlakiem czerwonym, czyli głównym szlakiem sudeckim lub szlakiem żółtym, zdobyć szczyty. Nie mowa o najwyższym, można zacząć od tych mniejszych, jeśli ktoś na przykład pierwszy raz będzie eksplorować Karkonosze. Czekamy na wasze odpowiedzi. Do końca tygodnia nagrodzimy najciekawszą 72-48 rodzina i przypominam, dokończ zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj wasza kreatywność.

0: Rozpoczynamy przegląd prasy. W studiu są ze mną Ilona Baran. Dzień dobry, cześć. Halo, halo, dzień dobry, Ilona.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I Daria Detlaw, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam ciebie, witam słuchaczy oczywiście, po weekendzie upalnym.
0: Od czego zaczynamy?
2: Zaczniemy od rekordu i to wcale nie temperatur, bo trochę chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni, aczkolwiek ważna informacja, no na Dolny Śląsk dzisiaj po południu, jutro mogą nadciągnąć burze. A my o rekordzie w świecie historii sztuki, dlatego że polski rynek sztuki współczesnej odnotował historyczny rekord w czerwcu. Instalacja autorstwa Magdaleny Abakanowicz, zatytułowana Bambini, czyli dzieci, została sprzedana za ponad 13 milionów złotych. Dodajemy do tego opłaty aukcyjne, no i łącznie cena osiągnęła 16,10 miliona złotych. To jest najdrożej sprzedane dzieło polskiej artystki współczesnej na krajowej aukcji.
1: Tak, tym samym to dzieło przesunęło finansowe horyzonty na rynku rodzimej twórczości, potwierdzając globalną pozycję polskiej rzeźbiarki. Monumentalna grupa 83 betonowych figur dziecięcych powstała w latach 1998-1999 i uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł w dorobku artystki. Praca wyróżnia się wyjątkowym ładunkiem emocjonalnym i refleksją nad kondycją człowieka. Bambini były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach w Polsce, za granicą, m.in. w Paryżu, Mediolanie, Madrycie, a także u nas we Wrocławiu. No i system aukcyjny potwierdził światową rangę twórczości Magdaleny Abakanowicz.
2: Ja myślę, że to jest też dobra okazja, żeby odwiedzić Muzeum Narodowe we Wrocławiu, ponieważ na najwyższej kondygnacji, tutaj nieopodal Radia Rodzina, w budynku głównym, w gmachu głównym muzeum, również są prace sztuki współczesnej. I z tego, co pamiętam, to prace, te tkaniny, te rzeźby wykonane...
0: Abakany tak zwane.
2: Dokładnie, chyba są tam jeszcze dostępne. Co prawda dawno nie byłam w instytucji, ale tak mi się kojarzy, że one stanowią element wystawy stałej. Swego czasu oczywiście przed budynkiem na bulwarze, który prowadził na bulwar Dunikowskiego, też stały abakany. Także mamy się czym pochwalić i warto z tą sztuką się zapoznać. Zwłaszcza, że ona ma niebywałą wartość, nie tylko rynkową.
1: I dzisiaj o kolejnym sukcesie, z tym razem studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy odnieśli kolejny sukces. Akademicki Klub Lotniczy zdobył Superpuchar Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podczas 13. edycji zawodów droniada, uznawanych za jedne z największych w Polsce multidyscyplinarnych rywalizacji technologicznych.
2: A zespół z Wrocławia rywalizował z 14 drużynami, prezentując własne konstrukcje dronów i zaawansowane rozwiązania. Wykorzystali do tego sztuczną inteligencję. Studenci zwyciężyli w konkurencjach Last Mile Logistics, związanej z autonomicznym transportem i rozpoznawaniem obiektów, a druga konkurencja, Hydrolab, wymagała pobrania i analizy próbki wody. Ten super puchar przyznano za najlepszy wynik w całych zawodach, a nagrodą dla zwycięskiego zespołu będzie możliwość korzystania z ośrodka poligonowo-szkoleniowego, gdzie nasi studenci będą testować i rozwijać swoje drony. Trzymamy oczywiście kciuki. Wielka duma. I na koniec, zaczynałyśmy od rekordu i na rekordzie skończymy, chociaż powiem szczerze, że patrząc na dokonania Tomasza Sobania, który jest ultramaratończykiem, no to mogę się daleko w kąt schować. Tomasz Sobania przeszedł do historii światowego biegania. Polski ultramaratończyk jako pierwszy człowiek pokonał 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Wychodzi na to, że po jednym maratonie dziennie, a nawet dwa.
1: Finał niezwykłego wyzwania odbył się 27 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Na mecie wspierali go bliscy członkowie zespołu, przedstawiciele Polonii oraz konsulatu RP. Ostatni dzień był szczególnie wymagający, bo Sobania przebiegł, uwaga, dwa maratony w New Jersey i Nowym Jorku. Sportowiec podkreślał, że największym wyzwaniem nie było samo bieganie, ale także codzienna logistyka. Podróże między Stanami, zmiany stref czasowych i regeneracja. Projekt miał nie tylko wymiar sportowy, jak podkreśla Tomasz Sobania, wyprawa była częścią obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i miała inspirować ludzi do odważnego realizowania marzeń oraz przekraczania własnych ograniczeń. A ten rekord, jego sukces to nie tylko rekord, ale również historia właśnie napisana tą determinacją, odwagą i ciężką pracą.
2: Coś pięknego. Polski Forrest Gump, tak się o panu Tomaszu mówi. Biegacz ekstremalny, który urodził się w 1998 roku.
0: To także bardzo młody człowiek.
2: Tak jest. Jeszcze wiele, wiele horyzontów i wiele nagród na pewno przed nim. Jesteśmy bardzo dumni, gratulujemy.
0: I to chyba na tyle, dziewczyny. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: I ja zabieram naszych słuchaczy do Barcelony razem z Giulią i Los Terrarini. Miłego dnia.

0: I już powolutku zbliża się 9:30. Ze mną w studiu Wojciech Karber, rzecznik prasowy Wrocławskiego Akwaparku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o tym, co za nami w miniony weekend się wydarzyło i też o tym, co przed nami. Za nami summer party i jakaś awaria, która miała miejsce, ale szybko zostało zażegnane wszystko dzięki takiej, myślę, szybkiej reakcji też i waszej, i miasta.
1: No tak, po prostu było bardzo gorąco. Jak to w miniony weekend, no ale rzeczywiście summer party, impreza, która rokrocznie otwiera wakacje z pełną pompą w Akwaparku Wrocław. Tym razem zaczęło się niestety o godzinie 9 alarmem w obiekcie. Doszło do zwarcia elektrycznego w piecu w halodarium, w zadaszonej części rekreacyjnej budynku. To jest taki pokój saunowy o takiej bardziej znośnej temperaturze, mniejszej wilgotności dla osób, które lubią saunować, ale na przykład z powodów zdrowotnych niekoniecznie mogą odwiedzać prawdziwe sauny, więc tam mają troszkę niższą temperaturę. No, tym razem była ona dużo wyższa. Niestety doszło do tego zwarcia, ale szybko zażegnaliśmy niebezpieczeństwa. Przyjechała straż pożarna. Obiekt został ewakuowany, no i zaczęło się oddymianie budynku, ponieważ ten dym zaczął się unosić i zalegać pod dachem, a że nie ma w poszyciu dachowym otworów, to troszkę czasu potrzebowaliśmy, żeby tego dymu się pozbyć. Natomiast tak paradoksalnie po drugiej stronie miasta w Parku Glinianki akurat odbywały się szkolenia z bezpiecznego Wrocławia, a u nas była realna, prawdziwy pokaz w takich sytuacjach ekstremalnych, ale mam nadzieję i myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania, nie zostawiliśmy naszych gości samych sobie na trawce pod budynkiem. Bardzo szybko zaczęliśmy donosić wodę, lody, panna cotta, inne słodkości, była kurtyna wodna, także mam nadzieję, że nikt nie był poszkodowany. O godzinie 14 obiekt zaczął działać na powrót. A wczoraj już było, myślę, i gorąco, i przyjemnie od samego początku. Tak jak pamiętam, że w zeszłym roku, 15 lipca, pobiliśmy rekord frekwencji. To było wtedy blisko 15 tysięcy osób we wszystkich obiektach akwaparku. Tak po tym, co wiedziałem wczoraj, to wydaje mi się, że to może być kolejny rekordowy dzień, chociaż oficjalnych wyników jeszcze nie mamy.
0: Tak. No dobrze, to za nami. Udało się, jakby pokazaliście, że potraficie zadziałać w takich kryzysowych sytuacjach. A co przed nami? Wakacje rozpoczęte. Co się będzie działo w akwaparku?
1: Bardzo dużo się dzieje, ponieważ dzisiaj rozpoczęliśmy już akwawakacje, tradycyjnie jak co roku. Takie spędzanie czasu, można powiedzieć, przyjemne z pożytecznym, ponieważ z jednej strony profesjonalni animatorzy, instruktorzy pływania zapewniają naukę pływania, naukę doskonalenia pływania, zasady bezpieczeństwa nad wodą, jak się zachowywać, to z jednej strony, a z drugiej strony jest to zabawa, ponieważ no, te możliwości w akwaparku Wrocław o tej porze roku są nieograniczone, także jest to dla dzieciaków, myślę, największa frajda. Każdy dzień to jest nowa przygoda. Nie tylko jeśli chodzi o harmonogram zajęć, ale również o menu. Zaczynamy zawsze w poniedziałek wioską indiańską, a więc jest przyjęcie do wioski Indian, pływanie na tratwie, walka o pióro pużwodza, serwowanie po falach. Wtorek to już jest Dzień Młodego Ratownika, następnie mamy tajemnice podwodnego świata, tajemnice akwaparku. Każdy znajdzie coś dla siebie, no i też, jak mówiłem, to menu jest urozmaicone, codziennie inne, bo to raz to jest przysmak szamana, raz deser wodza, innym razem owocowa Atlantyda. Wszystko tak z myślą o tych dzieciach, żeby im było dobrze. Zajęcia są, dodam, tylko dla dzieci od 7 do 12 lat. Opieka jest codziennie między godziną 7:30 a 17:00.
0: Czyli to są takie wodne półkolonie.
1: Tak, typowe tak, półkolonie. Mamy jeszcze kilka miejsc na poszczególne turnusy, nieduże, ponieważ na każdy turnus przypada 30 miejsc, a więc nie jest to jakaś ogromna liczba, ale jeszcze pojedyncze miejsca czekają.
0: No brzmi ekscytująco, to taka wodna przygoda i jeszcze w takim klimacie indiańskim to już w ogóle.
1: No taki był plan, tak. To też zjeżdżalnie nam dają takie możliwości, tak. co staramy się, żeby ten obiekt był konkurencyjny. Przepraszamy, że czasem ktoś narzeka na jakieś remonty, natomiast no, żeby ten obiekt szedł do przodu z duchem czasu, to niestety cały czas coś tam się dzieje, ale dzięki temu jest myślę nowoczesny i zapewnia tą zabawę na najwyższym poziomie.
0: No właśnie, jeśli chodzi o zabawę, to jeszcze przed nami coś wyjątkowego. Mowa o już chyba czwartych, tak? Mistrzostwach wrocławskich.
1: W środę mamy, tak, czwarte otwarte Mistrzostwa Wrocławia w pływaniu pieskiem, chociaż z racji tego, że jest to impreza jedyna w swoim rodzaju, nie słyszałem, żeby gdziekolwiek ktoś organizował podobną, więc ja mówię, że są to czwarte otwarte Mistrzostwa Świata w pływaniu pieskiem.
0: Może... I powiedzmy, że wypadają w Dzień Psa.
1: Tak jak mówisz. 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc impreza jest o charakterze społecznym i jest to impreza charytatywna. Chcemy zwrócić w tym czasie uwagę na problem porzucania zwierząt, na zachęcić do adopcji. Oczywiście impreza we współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu, bo tak jak dla nas okres wakacji to jest ten czas wyczekany i wytęskniony, tak dla zwierząt to bywa często czas okrutny. Mhm. Właśnie wtedy najczęściej są porzucane, a przecież te pieski to są nasi najwierniejsi przyjaciele. Już można powiedzieć, że niejedno ludzkie istnienie uratowały, niejednego zbira na granicy czy na lotnisku wywęszyły, a w zamian oczekują od nas jednego pełnej michy. Zresztą nie bez przyczyny powstało to powiedzenie, że należy się jak psu miska, bo za taką pracę, jaką często dla nas wykonują, to się należy absolutnie. Będzie dużo ciekawych postaci, bo będą sportowcy, olimpijczycy, żużlowcy Betard Sparty, siatkarki Woleja Wrocław, judoczka Paulina Szlachta, olimpijka Julia Piotrowska Strzelczyni, będą też przedstawiciele służb mundurowych z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i oni będą się ścigać tym pieskiem, natomiast tutaj wyniki są sprawą drugorzędną. Ważne, żeby zwrócić uwagę na problem. Dystans do przepłynięcia to jest 50 metrów. Z jednej strony amatorski, natomiast też to pływanie pieskiem wcale nie jest takie łatwe. Powiedziałbym, że jest trudniejsze niż pływanie żabką, która jest taka dostojna i nie trzeba tymi łapkami machać tak intensywnie. Bo tak jak dzieci na fali entuzjazmu, że tak powiem, pięknie sobie tym pieskiem radzą, tak od dorosłych ten styl już wymaga pewnej kondycji i pewnego przygotowania, więc to są tylko dwie długości basenu 25-metrowego, ale dla sportowcy zawsze traktują takie wyzwania też ambicjonalnie i nie jest to wcale takie łatwe.
0: Gorąco zapraszamy wszystkich, jeśli chcecie się wypróbować właśnie w tym stylu, to jest dobra okazja, albo popatrzeć, jak robią to inni. No i tak jak powiedziałeś, cel jest szczytny. Coś jeszcze było, o czym chciałeś wspomnieć, pamiętam, o jakiejś promocji.
1: Tak, ponieważ upływa jutro, do końca czerwca można kupować karnet Super VIP, czyli 4 miesiące w cenie 3. Jeśli wychodzi z obliczeń, tak, że jeśli każdego dnia właściciel takiego karnetu nas odwiedzi, a bywają i tacy nasi goście, którzy są codziennie albo niemal codziennie, to wtedy taki pojedynczy bilet na cały dzień wynosi 6,7 zł.
0: No to rzeczywiście.
1: Warto zaznaczyć, że to jest karnet obejmujący wszystkie strefy Aquaparku Wrocław, bo to i strefa saunarium, i strefa fitness, i oczywiście basen sportowy, i strefa rekreacyjna, ale też wszystkie obiekty. Czyli jeśli komuś akurat jest bliżej do Brochowa albo na Zakrzów, to z tym karnetem również może tam korzystać codziennie od rana do wieczora. Więc jest to taka oferta dla kogoś, kto chce połączyć na przykład sobie pracę nad ciałem, czyli trening z relaksem i z odpoczynkiem, tak? Bo to są
0: wakacje,
1: też...
0: Wakacje to dobry moment.
1: Tak, ceremonie saunowe darmowe, warsztaty w strefie fitness, parking oczywiście, te wszystkie udogodnienia, to wszystko jest w tym karnecie.
0: No to zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do rozważenia właśnie tak spędzonych wakacji aktywnie z Aquaparkiem Wrocławskim. To może się udać, a ze mną w studiu Wojciech Kerber, rzecznik prasowy Wrocławskiego Aquaparku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

Już niecałe 15 minut pozostało do godziny 10, a u nas do końca tygodnia trwa konkurs. Jeśli chcecie spędzić weekend w górach w willi Winterpol w Karpaczu, napiszcie nam, jak waszym zdaniem wygląda idealny górski wypoczynek. Dokończcie zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... czego? Nasi słuchacze piszą na przykład, że od przywitania z duchem gór liczy rzepą, albo zaczyna się od wysłania SMS-a do Radia Rodzina, a później to już tylko uśmiech i radość z tego, co przyniesie życie, albo od nastawienia, dobrego humoru, spakowania bagażu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wasza intencja odegra główną rolę. Wiadomość należy wysłać pod numer 7248 i poprzedzić ją słowem rodzina. Podwójne zaproszenie na dwa noclegi ze śniadaniem w willi Winterpol w Karpaczu czeka. Tam czekają również górskie szczyty do zdobycia, ścieżki, których może nie odkrył jeszcze nikt. Może to nie takie ścieżki, ale takie, których może jeszcze wy nie odkryliście. Może nie zdarzyło się wam odwiedzić Karpacza i w ogóle Karkonoszy i góry to dla was jakaś taka terra incognita, to właśnie teraz jest dobry moment, by z naszą pomocą w góry wyruszyć. 7248. Wiadomość zaczynamy od słowa rodzina. I przypominam, należy dokończyć zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... Ciekawa jestem bardzo, od czego, jakie są wasze propozycje na naszej antenie teraz pogodno. Uśmiechamy się wszyscy.

Radio Rodzina. Pogodnie, pogodnie.

I już 4 minuty pozostały do godziny 10. Ja tylko krótko powiem o tym, co czeka nas po 10, a dokładnie o 10.10 zapraszam na rozmowę z Wojciechem Mrozem, psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia Gestalt. Opowie na naszej antenie o swojej inicjatywie Men Corner, którą tworzy wraz z przyjaciółmi. To przestrzeń dla mężczyzn, gdzie mogą się spotkać, pobyć razem, porozmawiać na różne życiowe tematy. Spotkanie

tygodnia odbywają się w formule kręgu. W ramach Men Corner odbywają się także męskie spacery, wyjazdy i warsztaty. Będzie to powtórka audycji, bo ona odbywała się z okazji Dnia Ojca, ale myślę, że warto mówić o takich inicjatywach, tym bardziej, że przed nami jakiś taki wyjazd kierowany właśnie do mężczyzn. O tym usłyszycie już po godzinie 10:00.

0: Sprawa doktora Kacprzyka w prokuraturze. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Fala rekordowych upałów w Polsce zostaje jeszcze dziś i jutro. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Mila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie doktor wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już toczy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
1: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
0: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek i już powinno trwać. Blisko 200 porozumień i deklaracji współpracy warte 10 miliardów euro to najważniejsze efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawem a Kijowem często był pomijany jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
2: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy i to nie tylko właśnie ukraińsko-polski, bo mamy taką tendencję do tego, że oczywiście rozmawiamy o tej konferencji przez pryzmat tego, że Polska była gospodarzem. Natomiast no, jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
0: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ruszyła kolejna strefa czystego transportu w Polsce. Od dziś obowiązuje ona w Katowicach i obejmuje ścisłe centrum miasta. Zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, którzy posiadają już auta niespełniające norm. Zaś kierowcy spoza tych miejsc nie mogą wjechać do strefy z samochodami benzynowymi starszymi niż 27 lat, ani dieslami starszymi niż lat 18. Upał będzie nam jeszcze towarzyszył przez dwa dni. Tak, ma być gorąco, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
0: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25 kresek na termometrach.
5: A już teraz sprawdzamy prognozę w Radiu Rodzina we Wrocławiu. Aktualnie 25 stopni, temperatura rośnie. Dziś możemy spodziewać się także burzy i opadów deszczu, nie tylko we Wrocławiu, a na całym Dolnym Śląsku. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 36 stopni w Oławie, 35 w Oleśnicy, 34 we Wrocławiu. Najniższe temperatury będą dzisiaj w Zgorzelcu i w Bolesławcu i to aż 29 stopni.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Finiszujemy na Nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Teraz na naszej antenie Adina Howard. Tak, rozpoczniemy muzycznie tę godzinę, a już za chwilę zapraszam na rozmowę o męskich kręgach i generalnie spotkaniach dedykowanych mężczyznom. Będzie, myślę, to bardzo ciekawe. Może nie każdy wie, że można właśnie wybrać się na taki męski spacer i w takiej formule jak w kręgu poruszać się gdzieś po parku i rozmawiać na różne tematy, myślę też, że na takie ważne i na takie, na które nie zawsze jest przestrzeń i czas, a właśnie w takich miejscach jak najbardziej. Zapraszam na rozmowę z Wojtkiem Mrozem, to już o godzinie 10.10.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Wojciech Mróz, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia Gestalt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I porozmawiamy dzisiaj o tym, czym się zajmujesz, poza tym, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą, czyli o tych kręgach mężczyzn, które organizujesz we Wrocławiu. Moje pierwsze pytanie, w ogóle komu dedykowane są takie kręgi, poza tym, że mężczyznom wiemy, kogo zapraszacie, o co chodzi w całej tej inicjatywie?
2: Tak, razem z kilkoma przyjaciółmi tworzymy we Wrocławiu taką inicjatywę, którą nazywaliśmy Men Corner i na nią się składają i męskie kręgi, które być może są popularne i już niekiedy się o nich mówi, ale też taką koncepcję wymyśliliśmy jak męskie spacery, gdzie może przyjść każdy i każdy jest mile widziany, ale też wyjazdy czasem dla ojców z dziećmi, czasem tylko i wyłącznie dla mężczyzn, więc różne konteksty do tego, żeby się spotykać na żywo, żeby mężczyzna nie czuł, że wyłącznie powinien być osobą, która w taki niezależny sposób ma zadbać o wszystkich dookoła, natomiast chcemy dać mu taki kontekst przynależności do społeczności, gdzie on też może się znaleźć i odbić trochę w lustrze innych mężczyzn i zobaczyć, jak inni mają i że nie jest sam.
1: I jakie tematy przewijają się na takich spotkaniach? O czym rozmawiacie? Na czym skupia się wasza uwaga?
2: To nie są spotkania dla mężczyzn, którzy wyłącznie mają trudy albo wyzwania życiowe. To się zdarza oczywiście. Są mężczyźni, którzy przechodzą przez proces rozwodu, są mężczyźni, którzy przechodzą przez proces poszukiwania sensu, jakiejś transformacji wewnętrznej, zmian w życiu, przeprowadzek, ale też są mężczyźni, którzy po prostu na co dzień funkcjonują w rodzinie i nie mają czasu, żeby się wyrwać. A jednocześnie wyjście na przykład na piwo i taka powierzchowna rozmowa, gdzie nie do końca mogą się spotkać z drugim człowiekiem, czy tak pokazać, gdzie są w ogóle wewnętrznie, brakuje im czegoś. I tworzymy taki rodzaj spotkań, gdzie rzeczywiście mogą spotkać się bez poczucia, że są ocenieni, bez takiej sytuacji, że dostają rady, jak mają postąpić, co jest dobre, co jest złe. Po prostu są przyjęci w tym, czym są i mogą też być w radości i w szczęściu, w przeżywaniu fajnych chwil, jak na przykład Dzień Ojca.
1: A jakimi zasadami właśnie rządzi się krąg? Bo to nie jest, tak jak powiedziałeś, takie zwykłe spotkanie przy piwie, tylko coś zupełnie innego. Ta rozmowa jest trochę pogłębiona, ale są też pewne zasady. Może o nich krótko?
2: Tak, o jednej zasadzie już powiedziałem, czyli nie oceniamy się, nie doradzamy tak długo, jak ktoś nie poprosi. Mówimy z perspektywy ja i co najważniejsze, żeby każdy czuł bezpieczeństwo, to co zostaje powiedziane na kręgu, nie wychodzi poza krąg i to dotyczy i osób, które na krąg przychodzą, i o czym rozmawiamy, i samych historii, bo czasem po historii też można rozpoznać kogoś.
1: No właśnie w kontekście Dnia Ojca, czy ty widzisz taką potrzebę rozmawiania o ojcostwie?
2: Ze swojej osobistej perspektywy widzę, ja jestem ojcem dwóch córek, ale też z doświadczenia na kręgach temat bycia ojcem często jest tematem rozmów. I w różnych kontekstach. Czasem ktoś się cieszy z bycia ojcem i z przeżywania pięknych chwil wspólnie z nim, z dziećmi. Natomiast często też jest tak, że nie każdy mężczyzna ma ten przywilej, że może być u boku swoich dzieci. Czasem jakby też dotyczy mężczyzn jakiś rodzaj właśnie wykluczania czy alienacji. Nie wszyscy mają kontakt ze swoimi dziećmi i to jest jakby bardzo, bardzo mocno przeżywają tą sytuację jako wewnętrzne dramaty i często też jakby nie mają takiego miejsca, gdzie mogą o tym swobodnie powiedzieć i po prostu czasem się wypłakać wręcz.
1: Wspomniałeś o tym, że ta formuła spotkania w kręgu jest już w jakimś sensie znana, a jak to zaczęło się w twoim przypadku w ogóle taki pomysł, żeby takie spotkanie organizować?
2: Sam poczułem taką potrzebę, że chciałem porozmawiać o czymś więcej niż wyłącznie o tym, kto ostatnio kupił jakiś samochód albo jakie ma wyzwania zawodowe. I razem z przyjaciółmi stwierdziliśmy, to siadamy w czwórkę w garażu raz w miesiącu i zapalamy w środku świeczkę i mówimy to, co aktualnie jest u nas żywe. O emocjach, które przeżywamy, o trudach, które przeżywamy, o radościach. I w takim kręgu sam byłem przez 4 lata. I później, jak ten krąg się skończył, już uznaliśmy, że jakby w tym składzie to, co miało zostać wypowiedziane, zostało wypowiedziane, pomyślałem, że warto jest to otworzyć też dla innych mężczyzn. I na tamten moment wpadłem jak w masło, bo otworzyłem 7 kręgów, więc to było dużo. Aktualnie prowadzę 2, natomiast grupa mężczyzn, którzy w tych kręgach uczestniczyli, też pootwierali swoje kręgi, więc dzisiaj jest tak, że mamy taką społeczność ponad 100 mężczyzn, którzy w różnych kręgach funkcjonują i właśnie jedni w kręgach, drudzy na, na spacerach, a trzeci po prostu organizują się w ramach, nie wiem, wspólnych grań w piłkę nożną czy w koszykówkę.

0: Przystanek Kultura.
1: Ja sobie wyobrażam to tak, że te spacery to jest takie trochę spotkanie w kręgu, ale w ruchu. Czy dobrze to czytam?
2: Tak. I jeden na jeden, bo spacerujemy wtedy w parach. I to jest zachęcenie do tego, że jakby realnie możemy kogoś zaprosić na to, żeby poruszyć jakieś ważne tematy, być w ruchu, co też daje takie poczucie czasem, nie muszę patrzeć w oczy, idąc obok i czasem na początek dla facetów to też jest łatwiejsze. I czasem niektórzy, tak jak ja, lubią być w ruchu. I to, że są w ruchu, pomaga im lepiej myśleć i formułować myśli. Więc to jest trochę inna forma i ja bym powiedział uzupełniająca, że można i zachęcam do tego, żeby doświadczyć czy takiej przestrzeni kręgowej, czy przestrzeni takiej spacerowej. Regularnie, raz w miesiącu takie spotkania w męskim spacerze organizujemy i każdy może przyjść i zobaczyć, jakie to by było dla niego.
1: No właśnie, jeśli chodzi i o kręgi, o spacery już powiedziałeś, po prostu można dołączyć, znaleźć was właśnie. Jak was znaleźć, jak można dołączyć?
2: Tak, wystarczy wpisać mencorner.org i tam te wszystkie wydarzenia, które organizujemy, są wypisywane. Mamy swoją taką wewnętrzną grupę i tam też po prostu wszystko, co robimy, nie tylko i wyłącznie w sposób taki oficjalny, ale czasem po prostu członkowie zapraszają, czy właśnie potrzebują spaceru, czy potrzebują gdzieś pójść i szukają osoby, która może im towarzyszyć, czy umawiają się właśnie na jakiś sport wspólny, wyjście w góry, wyjście na rower. To wszystko chcemy robić właśnie w takim poczuciu bezpieczeństwa i tego, że facet niekoniecznie musi być właśnie twardzielem, który znosi wszystko, a czasem po prostu może być osobą, która pokazując emocje, może być blisko też z innym facetem, niekoniecznie konkurując, natomiast współpracując i będąc dla siebie taką grupą wsparcia.
1: Z tego, co mówisz, to mam wrażenie, że właśnie na krąg przychodzą ci mężczyźni, którzy poszukują właśnie takiej relacji, takiej przestrzeni, gdzie nie ma tej rywalizacji i gdzie nie ma tych takich płytkich rozmów, które sprowadzają się do tej codzienności.
2: W pewnym sensie tak. Natomiast czasem, grając w piłkę, lubimy porywalizować, więc też nie odrzucałbym całości. Bym pokazał, że jedna i druga strona jest ważna, natomiast żeby nie wchodzić w rywalizację w każdą relację z mężczyzną. I to wydaje mi się istotne do powiedzenia.
1: Jeszcze sobie zastanawiam się, co chciałam jeszcze sobie zapytać. Wydaje mi się też, że taka przestrzeń, w której możesz opowiedzieć siebie trochę, przynosi taką niesamowitą ulgę. Czy ty też to zauważasz i u siebie, i u tych osób, które przychodzą na krąg, że rzeczywiście regularnie opowiadają o tym, co leży im na sercu, na duszy i po prostu to jakoś pozwala im łatwiej i lepiej funkcjonować?
2: To, co mówisz, to jest takie wypowiedziane niewypowiedzianego. I bardzo często jest, że jakaś taka historia, która nie jest powiedziana, ona nam krąży wewnątrz. I w języku psychologów mówi się o ruminowaniu. I czasem te myśli się zapętlają. I one prowadzą też do różnych chorób psychicznych i na pewno do cierpienia. I czasem potrafimy, nie tylko jako mężczyźni, ale też kobiety, funkcjonować z takimi niewypowiedzianymi historiami dziesiątki lat. I każde wypowiedzenie daje jakiś rodzaj ulgi. Jaki, to pewnie każdy warto, żeby doświadczył. I ważne jest rzeczywiście, że z kolei w męskich kręgach ta grupa jest w miarę stała, więc to też są mężczyźni, których z czasem poznajemy i ten poziom zaufania też wzrasta, więc tam w pewnym sensie nie ma tematów tabu i wszystko może być wypowiedziane i tym łatwiej jest coś wypowiedzieć, jak wiemy, że inni mnie nie ocenią. I nagle się okaże, że nie tylko ja tak mam. I się okazuje, że jesteśmy bardziej podobni, niż nam się wydaje i każdy z nas, jako mężczyzna, też się z czymś mierzy.
1: Na koniec zapytam ciebie w kontekście Dnia Ojca, który się zbliża. Czego życzysz mężczyznom?
2: Ja chciałbym, żebyśmy z taką uważnością ten dzień mogli celebrować.
0: Przystanek Kultura.
2: Spotkania się z dzieciakami. To też jest ważne i nie każdy z tym mężczyzn to ma.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

A ja przypominam, że jest szansa, by wygrać dwa noclegi ze śniadaniem w willi w Interpol w Karpaczu. Jeśli chcecie to zrobić, wystarczy napisać nam, dokończyć zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od czego? Od spakowanego plecaka, od pomysłu, od odwagi. 72 48 wiadomość poprzedzamy słowem rodzina. Karpacz czeka.

19 minut pozostało do godziny 11, kiedy tak gorąco za oknem, bo trzeba się schłodzić. We Wrocławiu mamy takie możliwości i w okolicy Wrocławia również. Nie wiem, czy znacie już wszystkie baseny we wrocławskiej kąpieliska, tutaj przychodzę z pomocą. Mamy park Glinianki, Morskie Oko, letnia pływalnia Orbita oraz zewnętrzne baseny na Brochowie i Zakrzowie, a dodatkowo otwarto bezpłatne kąpieliska na Maślicach i Oporowie. Ja też słyszałam o takim zbiorniku wodnym w Parku Pawłowickim, gdzie również można się nieco schłodzić. Najwięcej nowości przygotowano w Parku Glinianki. Pojawiła się tam odnowiona plaża z nowym piaskiem, więcej leżaków, większy brodzik dla dzieci ze zjeżdżalniami, dodatkowo jeszcze wypożyczalnia kajaków i desek, no i rowerków wodnych oraz duży pływający tor przeszkód. To będzie taka gratka, myślę, dla najmłodszych. Są też strefy grillowe i gastronomiczne. I nowością jest także taka opcja skorzystania ze zniżki dla posiadaczy kart sportowych, takich jak Multisport czy Medicover, które obejmują nie tylko wejście na kąpielisko, ale również dodatkowe atrakcje wodne. Z kolei letnia pływalnia Orbita oferuje 3 baseny. Sportowy, rekreacyjny ze zjeżdżalniami oraz brodzik dla najmłodszych. Można się spokojnie wybrać z dzieckiem. Ja w tamtym roku bywałam tam bardzo często z moimi dziećmi. Dzisiaj są już, w tym roku są już trochę znudzeni. Bardziej wolą właśnie pokopać w piasku na Morskim Oku. I właśnie Morskie Oko i pozostałe kąpieliska zapewniają plaże, miejsce do wypoczynku i opiekę ratowników. I właśnie tam dzieci mogą się pobawić w piasku. Jest też taki brodzik specjalny, w którym można również najmłodsze dzieci pokąpać. Jest piaskownica osłonięta od słońca. No i właśnie ten piasek to jest chyba taka największa radość dla dzieci. We Wrocławiu właśnie można się spokojnie schłodzić. Najlepiej wybrać się jak najwcześniej, chociaż jeśli wszyscy wybiorą się wcześniej, to też będzie dużo ludzi, by uniknąć kolejek, bo te kolejki czasami zniechęcają nas do tego, żeby jednak skorzystać z tej mocy, jaką daje nam woda w gorące dni. Ach, sama bym się wykąpała już teraz.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. W najbliższej audycji opowiemy o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w poniedziałek oraz w środę o godzinie 15.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

A już jutro we Wrocławiu koncert Wrocław Przyszłości będzie transmitowany w telewizji Polsat. Gwiazdy, jeszcze więcej gwiazd. Edyta Górniak, Margaret, Alicja Szemplińska, Jakub Józef Orliński, Piasek, Ralf Kamiński, Janusz Radek. Gwiazdy z bardzo różnych światów muzycznych. Będzie również Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej, który to wszystko dopełni. Wstęp wolny. Ciekawa jestem, jak dużo ludzi przyjdzie. Pewnie bardzo dużo. To wszystko na Placu Wolności we Wrocławiu. A teraz na naszej antenie Edyta Górniak. Ciekawe, czy zaśpiewa właśnie tę piosenkę.

0: Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Za ofiary kataklizmu modli się Leon XIV. Dobiega końca realizacja programu CPN. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. A Ojciec Święty zapewnił o modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli i ich bliskich oraz podziękował wszystkim, którzy niosą pomoc po kataklizmie. Wspomniał o tym w pozdrowieniach po wczorajszej modlitwie Anioł Pański.
1: Pragnę wyrazić moją bliskość siostrom i braciom z Wenezueli. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, ponawiam wyrazy mojej duchowej bliskości ich rodzinom, osobom rannym oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Jednocześnie wyrażam wdzięczność i słowa uznania wszystkim, którzy z wielką ofiarnością uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i niosą pomoc poszkodowanym.
0: Na prośbę konferencji Episkopatu Wenezueli w całym kraju przeżywany był wczoraj dzień modlitwy w intencji ofiar, rannych i wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dobiega końca realizacja programu CPN. Przez ostatnie miesiące kierowcy i właściciele stacji paliw korzystali z oferowanego wsparcia i działań obniżających cenę paliw. Jutro program oficjalnie się zakończy. Tymczasem komisarz do spraw energii ostrzega przed problemami z dostawami paliwa lotniczego w całej Unii. Więcej o tym Barbara Hopsta.
3: Unijny komisarz do spraw energii Dan Jorgensen zapowiedział, że Komisja Europejska będzie monitorować rozwój sytuacji. Dodał, że jeżeli państwa członkowskie zdecydują się uruchomić krajowe rezerwy paliwa, komisja będzie wspierać koordynację i ułatwiać takie działania. Według szacunków unijne rafinerie są w stanie pokryć 70% unijnego zapotrzebowania na kerozynę. By jednak tak się stało, państwa członkowskie muszą koordynować dostęp do paliwa lotniczego między sobą. Obecnie Unia Europejska sprowadza 40% paliwa lotniczego z krajów trzecich. Połowa tego odsetka pochodzi z blokowanej przez Iran cieśniny Ormus.
0: Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą od 5 do 30 tysięcy złotych. Czujnik może uratować życie i to nie tylko zimą, ale i latem, zwłaszcza w upały, podkreśla Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
0: Tylko w województwie śląskim w miniony weekend Straż Pożarna odnotowała 600 interwencji w związku z tlenkiem węgla.
5: Już 4 minuty po godzinie 11 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia oprócz upału, który od kilku dni obecny jest we Wrocławiu. W poniedziałek, czyli dziś i jutro nad miastem mogą też przejść burze oraz silne opady deszczu, a nawet gradu. Temperaturowo sytuacja wygląda następująco: we Wrocławiu 30 stopni i temperatura rośnie, dziś maksymalnie 34 stopnie. Możemy spodziewać się opadów oraz burz.
6: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już czas najwyższy na wakacyjne rytmy. Rozpoczynamy tę godzinę razem z zespołem Moloko. Niech wakacje się zaczną już muzycznie, tak jak powiedziałam, na naszej antenie i Wam też trochę tą muzyką przesyłamy takich wakacyjnych wibracji.

A dziś, 29 czerwca, obchodzimy m.in. Dzień Rybaka, Święto Ludzi Morza i Jezior. I związane jest to z uroczystością świętego Piotra i Pawła, patronów rybaków. Dziś w bardzo wielu nadmorskich, ale też położonych nad jeziorami miejscowościach właśnie następuje jakaś taka uroczysta msza, ma miejsce święcenie łodzi, jakieś obchody, festyny. Dzieje się bardzo dużo. Kto mieszka z dala od wody, to nawet pewnie nie wie, że taki dzień istnieje jak Dzień Rybaka, a to tradycja już od pokoleń. Obchodzono go już to święto w czasach PRL, a dziś kultywowane jest właśnie głównie przez nadmorskie społeczności.

0: To Krzysztof Zalewski na naszej antenie, już 20 minut po godzinie 11, a teraz krótko o audycji Rodzic Moc. Dzisiaj ostatnia przedwakacyjna audycja o macierzyństwie, pracy i pasji. Jak to wszystko pogodzić? Porozmawiamy z Edytą Murawską, coachką i mamą Jagody, Matyldy i Leona, Patrycją Wolanin, mamą Poli i Pauli oraz właścicielką pracowni projektowej Prosto oraz Alicją Walkowską, mamą Oskara i Oliwiera, pracującą w branży logistycznej i rozwijającą swoją markę osobistą Handmade by Lusia. Czy naprawdę da się pogodzić w macierzyństwie macierzyństwo, pracę i pasję? Czy raczej musimy nauczyć się świadomie wybierać i odpuszczać na różnych etapach naszego życia? Edyta Murawska mówi, że niektórzy na pewno powiedzą, że można wszystko połączyć, ale jeśli zależy nam na tym, by to, co tworzymy, było dobrej jakości, to myślę, że dobrze wyjść z założenia, że nie jesteśmy w stanie w jednym czasie tego wszystkiego zrobić na wysokim poziomie.
1: No niektórzy na pewno powiedzą, że oczywiście można wszystko połączyć, ale jeśli zależy nam na tym, żeby to, co tworzymy, niezależnie czy to są więzy z dziećmi, czy rodzinne, czy właśnie na przykład nasza pasja, żeby to było dobrej jakości, to myślę, że dobrze od razu wyjść z założenia, że nie jesteśmy w stanie w jednym czasie zrobić wszystkiego na takim najwyższym poziomie, a jeśli chcemy, to będziemy ponosiły z tego tytułu koszty.
0: Świat po urodzeniu dziecka zmienia się diametralnie, wie o tym niejedna mama. I powrót do pracy albo założenie własnego biznesu, no to naprawdę duże wyzwanie. Jakie mogą być największe wyzwania związane z tym okresem? Patrycja Wolanin mówi, że to chyba organizacja, bo wtedy świat staje na głowie.
2: No chyba to właśnie organizacja, która no jest najważniejsza, kiedy świat staje na głowie, kiedy pojawiają się nowe osoby, najważniejsze na danym momencie. Chcąc zachować siebie, tak, i iść po swoje, no to trzeba przegadać z partnerem, z bliskim otoczeniem, kto w jaki sposób może pomóc, no ale właśnie, żeby nie zostawiać siebie całkiem w tyle.
0: A jeśli organizacja, to dobry będzie do tego celu kalendarz, żeby pogodzić właśnie wszystkie rodzinne plany i znaleźć je w jednym miejscu, dodaje Alicja Walkowska.
3: Pogodzenie właśnie macierzyństwa, pracy i pasji na pewno nie jest łatwe, ale ważna jest tutaj organizacja nasza, przede wszystkim naszej całej rodziny. My akurat w moim przypadku założyliśmy kalendarz rodzinny, który nam bardzo pomaga w życiu codziennym. Wpisujemy tam wszystkie wydarzenia, wizyty u lekarza, spotkania. Dzięki temu dzień wcześniej jesteśmy w stanie zobaczyć, co mamy zaplanowane, jak pogodzić wszystkie obowiązki.
0: Pęd życia, mnogość zadań i wiele ról do pogodzenia mogą sprawić, że po prostu zapominamy o najprostszych potrzebach. Przede wszystkim mamy powinny nauczyć stawiać się granice, tak mówi Edyta Murawska, która pracuje właśnie z mamami jako coach, i te granice stawiać samym sobie.
1: Chciałybyśmy robić często wszystko jak najlepiej i nieświadomie bardzo sobie potrafimy same dołożyć obowiązków. Więc temat granic, chociaż jest tak powszechnie rozumiany w znaczeniu, że stawiamy je innym ludziom, to akurat w kwestii macierzyństwa ja bym tutaj wyczulała nas na to, żebyśmy przyglądały się temu, czy my sobie same właśnie nie dokładamy. Czy kiedy jest sytuacja, że widzimy, że jest dużo obowiązków, to czy umiemy powiedzieć sobie ok, na dzisiaj wystarczy. Bo jeśli nie umiemy, to zdecydowanie musimy tu popracować nad tym, żeby sobie nie dokładać.
0: Oczywiście macierzyństwo ewoluuje i ma różne etapy i każdy z tych etapów wymaga od nas czegoś innego i być może nowy etap będzie nam pozwalał na eksplorowanie nowych płaszczyzn, jak i rozwijanie nowych pasji. Na audycję zapraszamy już o godzinie 16:10.

31 minut po godzinie 11 to dobry czas, by zapowiedzieć intencje na naszej antenie. O 11.45 zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie przyłączyć się do niej dzwoniąc do nas pod numer 71 322 20 22 lub wysyłając SMS-a ze swoją intencją. 71 48 to ten numer, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

teraz zmieniamy troszeczkę repertuar muzyczny na naszej antenie. Przygotowujemy się do intencji, które już o godzinie 11.45 zapraszam do wspólnej modlitwy i przypominam, że możecie łączyć się z nami zarówno telefonicznie, jak i SMS-owo. 71 322 20 22 to numer, pod jaki należy dzwonić. 71 48 to numer, na jaki wysyłamy SMS-y i zaczynamy, poprzedzamy treść słowem intencje.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub napisać do nas SMS-a ze swoją intencją. 71 48 to numer, jaki należy wybrać, a treść wiadomości poprzedzić słowem intencje.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Życzyłabym Pani Małgosi PS oraz mi, żebyśmy tak szybko nie mamy oraz wszystkim zachodnikom, żeby się Boga, bo to jest najważniejsza wiara. Również jak się odczuwają, żeby żyły animacje. Dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy. Halo, czy się słyszymy? Szczęść Boże. Halo, czy się...
1: O niebo, proszę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Kochani radiowcy, Radia Rodzina, bez was byłoby bardzo nam smutno. O błogosławieństwo Boże dla was. Będę się modlił. A także o błogosławieństwo Matki Najświętszej, tej z Jasnej Góry, do której dąży wrocławska pielgrzymka w tej chwili na rolkach. Niech im szczęśliwie uda się wszystkim dojechać i potem do domku wrócić. O zdrowie dla mojej żony, która ostatnio bardzo cierpi, i dla całej rodziny. I o wszystkich, wszystkich, którym potrzeba teraz wsparcia w chorobie. Szczególnie może dla mnie, z powodu tych dwóch ognisk rakowych. Szczęść Boże, Radio Rodzina, niech wam się darzy.
0: Bardzo dziękujemy za to połączenie, za tę intencję. Przyłączamy się oczywiście do nich i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mojej całej rodziny, dla mojej mamy, dla mojego syna, dla moich teściów, za duszę teściów cierpiących, o niebo dla mojego taty i za zmarłą moją przyjaciółkę, o niebo dla niej 2 kwietnia. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam całą redakcję Radio Rodzina. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: My również życzymy dobrego dnia. Pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę, o zdrowie dla mego syna Piotra, który dziś obchodzi imieniny. I życzę wszystkim Piotrom i Pawłom, aby Matka Boska miała ich w świętej swojej opiece. Niech Bóg im błogosławi na każdy dzień. Syn dużo wyjeżdża z kraju, także bardzo proszę świętego Krzysztofa za wszystkich kierowców, aby ich prowadził, aby zawsze dotarli do oznaczonego celu. I wam życzę troszkę chłodu dzisiaj, bo jest dzisiaj chłodniej, ale dużo zdrowia wam życzę wszystkim pracownikom naszego kochanego Radia Rodzina i wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam wszystkich i was serdecznie. Szczęść Boże i do usłyszenia.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za pamięć o nas. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam modlić widzę, gdyby Pan Bogu, dziękuję, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy i przyłączamy się do tych intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o modlitwę o radę życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny i dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej oraz dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Pani, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Życząc błogosławionego dnia. Niech święty Piotr i święty Paweł stawiają się za nami. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do intencji. Również pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Mamy już dzisiaj ostatnią wiadomość SMS-ową z intencją za dzisiejszych solenizantów o błogosławieństwo dla Piotra. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę intencjami. Zapraszam teraz na modlitwę aniołem pańskim.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Nożownik z Jastrzębia Zdroju trafi do aresztu. W związku z upałami utrudnienia w komunikacji rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, poinformował prokurator Jacek Grzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia. Niemiła niespodzianka dla pasażerów kolei. Spółka PKP Intercity musiała odwołać 21 pociągów. Powodem jest żar płynący z nieba. Powoduje awarię sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. Odwołano m.in. połączenia Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź i Kraków-Jelenia Góra. Kolejarze zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się także do pęknięcia pasa startowego na stołecznym lotnisku Chopina, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: To nie jest nic specjalnego, natomiast ta ekstremalna pogoda mogła się przyczynić również do tego zdarzenia wczorajszego. No, wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę, tę funkcjonującą, schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV przewodniczył mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W Bazylice Watykańskiej pobłogosławił także paliusza dla nowych metropolitów, wśród których znalazło się 3 polskich hierarchów. To kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Podczas homilii papież wskazał, że święty Piotr i święty Paweł są dwiema kolumnami Kościoła.
3: W tym duchu przygotowujemy się do przeżycia starożytnego i wymownego obrzędu nałożenia paliuszy arcybiskupom metropolitom. Te pasy z białej wełny, ozdobione krzyżami, wyrażają bowiem zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, niczym jagnięta z owczarni Pana, i poświęcał dla nich siły, czas, trud, a także życie, aby do wszystkich dotarła Ewangelia i aby cały świat znalazł w niej harmonię i zgodę.
0: W sumie paliusze przyjmie dziś 33 metropolitów z całego świata.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji.
4: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetne występy w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Mananchają Savankiau. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 160. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wyjdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
0: Te relacje przygotował Michał Waszkiewicz.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. 31 stopni na termometrach w tym momencie we Wrocławiu. W odczuciu temperatura to 34 stopnie, więc ten gorąc daje nam się we znaki już nie od wczoraj, aczkolwiek dziś mam wrażenie, że jest bardzo podobnie jak wczoraj. Dziś też, szczególnie w tej drugiej połowie popołudnia, między innymi w okolicach godziny 16, spodziewane są burze.
2: Radio Rodzina.

12.20 na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Te upały dają nam się już nieco we znaki od kilku dni. Dziś mam wrażenie, że jest to równie gorąco jak wczoraj. No i w związku z tym dziś będziemy Wam umilać ten czas najlepiej jak umiemy. Mamy dla Was już pewne zaproszenia przygotowane. Będzie to taki wakacyjny cykl konkursów, ale szczegóły nieco później. Tymczasem, żebyśmy się jeszcze bardziej rozgrzali, Anna Jantar już teraz na naszej antenie.

0: 12:37 na zegarach, no, w kalendarzu poniedziałek 29 czerwca, a to oznacza, że jest to pierwszy poniedziałek wakacji. No i wraz z wakacjami do Wrocławia powraca festiwal Wrocław Summer Classics. Czwarta edycja wydarzenia będzie miała miejsce w tym roku i ona połączy muzykę klasyczną z repertuarem filmowym i musicalowym, a także na scenie w Oratorium Marianum pojawi się sporo artystów z kilku krajów, a także ponownie pojawi się również i wielu młodych wykonawców. Organizatorzy zapowiadają 17 koncertów, które odbędą się w barokowym wnętrzu, jak już powiedziałam, Oratorium Marianum. Festiwal Wrocław Summer Classics rozpocznie się 3 lipca i potrwa przez całe wakacje, a koncerty tradycyjnie będą odbywały się we wtorki i piątki w barokowych salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Marcin Ostrowski, jeden z organizatorów z Filharmonii Uniwersyteckiej, podkreśla, że wydarzenie powstało jako odpowiedź na mniejszą liczbę wydarzeń kulturalnych w okresie letnim.
1: To jest festiwal letni odbywający się we wspaniałych barokowych salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Muzycy Filharmonii Uniwersyteckiej oraz zaproszeni goście grają tam we wszystkie wtorki, piątki przez całe wakacje, w tym roku z jednym wyjątkiem, jedna sobota. No, ideą jest zapewnienie kompleksowego repertuaru dla melomanów, ale także dla osób odwiedzających w lecie nasze miasto.
0: Tak jak w poprzednich edycjach, tak i w tym roku program tego wydarzenia będzie bardzo bogaty i obejmie zarówno recitale, koncerty kameralne i muzykę dawną, ale też i koncerty inspirowane muzyką filmową. Będzie też gala operowa. To wszystko będzie się działo, słuchajcie, w lipcu. Organizatorzy chcą dotrzeć też do osób, które na co dzień być może nie słuchają muzyki klasycznej.
1: Klasyka to nie tylko muzyka klasyczna, ale również klasyki różnych gatunków. Jeśli weźmiemy musical czy muzykę filmową, jest to również muzyka, której nie unikamy. W tym roku będą takie koncerty, będą też koncerty przebojów muzyki popularnej.
0: Jednym z filarów tego festiwalu pozostaje promocja młodych muzyków. Wiktor Kuzniecow, jeden z organizatorów również z Filharmonii Uniwersyteckiej, zaznacza, że wielu artystów rozpoczynających karierę w ramach ich programu dziś koncertuje na największych scenach i również oni pojawią się we Wrocławiu.
2: To zawsze wydawało mi się na przykład bardzo ważnym tego typu jakby działalność i od 2012 roku no, próbujemy to prowadzić systematycznie, czyli jest trochę czas. Nawet specjalnie powstał program, on się nazywał Europejska Sieć Kultury Młodych, powstał portal na te potrzeby i wtedy grupa młodzieży została wyselekcjonowana po to, żeby przez koncerty, przez takie praktyki dać im możliwość jakby no, wejść w ten profesjonalny jakby świat. I trzeba powiedzieć, że to się niezwykle dobrze jakby sprawiło, ponieważ te ludzie teraz między innymi przygotowują ten festiwal i tutaj obecny tutaj pan Marcin Ostrowski, który wtedy był młodym wykonawcą, teraz jest koncertmistrzem w dwóch orkiestrach, nagrał płytę solową, występuje, że tak powiem, koncertuje.
0: Tak jak powiedziałam, koncerty będą odbywały się we wtorki i piątki. Pierwszy z nich już 3 lipca, czyli w najbliższy piątek. I no wiemy, że ten festiwal brzmi tak, jakby to trzeba było się ubrać tak elegancko, bardzo poważna atmosfera, ale nic bardziej mylnego. Organizatorzy, Marcin Ostrowski między innymi, zaznacza, że festiwal ma dosyć luźną formę.
1: Ze względu na temperatury letnie nie narzucamy tutaj dress code'u. Oczywiście często ludzie przychodzą na nasze koncerty, potem spędzają wieczór nadal w rynku, wybierają się do restauracji, więc na pewno spotkamy tam ludzi w strojach wieczorowych, ale nie jest to absolutnie żaden wymóg. Bardzo chętnie zapraszamy i dzieci, i turystów, także dress code nie obowiązuje.
0: Ja tylko dodam, że Radio Rodzina jest patronem medialnym 4. edycji Wrocław Summer Classics i w związku z tym co tydzień będziecie mogli zdobyć na naszej antenie bilety na koncert, oczywiście bilety podwójne i ja dziś mam dla Was bilety na koncert inauguracyjny, który nosi tytuł Power of Chopin i zagra młoda pianistka ze Szwecji Alice Power, a towarzyszyć jej będzie zespół solistów Filharmonii Uniwersyteckiej. Koncert 3 lipca o godzinie 19, a żeby zdobyć bilety wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22. Czekam na Wasze telefony i mam nadzieję, że już wkrótce ktoś z Was otrzyma takie podwójne zaproszenie na najbliższy koncert.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Kotlina Kłodzka 107,2.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sześć minut pozostało nam do godziny 13, a ja chciałam przypomnieć, że cały czas możecie się zgłosić do konkursu, w którym dziś do zdobycia zaproszenie na koncert inauguracyjny. Czwarty letni Festiwal Filharmonii Uniwersyteckiej Wrocław Summer Classics, koncert inauguracyjny Power of Chopin, a wystąpi szwedzka pianistka Alice Power wraz z zespołem solistów Filharmonii Uniwersyteckiej. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli chcielibyście zdobyć zaproszenie właśnie na ten koncert, dzwońcie do nas 71 322 20 22. A już tymczasem kawałek Roll to Me na naszej antenie.

0: Nie żyje kolejny uczestnik zawodów kolarskich pod Warszawą. Był ordynator Szpitala Południowego w Warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł wczoraj także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon to kolejna edycja popularnego cyklu zawodów rowerowych. Trasa prowadziła m.in. przez Lasy Mareckie i Drewnickie. Wczoraj temperatura na Mazowszu zbliżała się do 40 stopni Celsjusza. Tymczasem do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr, ostrzega synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Może uszkadzać drzewa czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Były ordynator Szpitala Południowego M. Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w Warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na miejscu jest Ben O'Connor.
3: Emil Jędrzejewski wszedł do Warszawskiej Prokuratury Okręgowej w okolicach godziny 8.30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie.
0: Zmieniamy temat. W Katowicach od dziś obowiązuje trzecia w Polsce po Warszawie i Krakowie strefa czystego transportu. Obejmuje rynek i ulice wokół niego, w tym m.in. fragmenty ulic 3 Maja i Warszawskiej. Nikt z mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nie będzie miał zakazu wjazdu, nie będzie musiał płacić czy wymieniać samochodu, uspokaja Bogusław Lowak z Wydziału Transportu Katowickiego Magistratu.
4: Pojazdy mieszkańców Katowic oraz pozostałych gmin Górnośląskiej Zagłębiowskiej metropolii będące ich w posiadaniu przed wprowadzeniem strefy będą mogły wjeżdżać do strefy bez jakichkolwiek ograniczeń. Natomiast ograniczenia będą dotyczyć jedynie samochodów nabywanych po wprowadzeniu strefy. Natomiast pojazdy inne niż mieszkańców Katowic i Górnośląskiej Zagłębiowskiej metropolii, to te ograniczenia będą obowiązywać.
0: Mianowicie kierowcy spoza GZM nie mogą wjechać do strefy samochodami benzynowymi starszymi niż 27 lat, ani dieslami starszymi niż 18 lat.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. 31 stopni w dalszym ciągu na termometrach we Wrocławiu, jednak ta temperatura jeszcze dziś wzrośnie do 34 stopni. No i tak jak mówiłam godzinę temu, w okolicach godziny 16 przewidywane są burze we Wrocławiu, ale mam też podgląd na aktualną sytuację, jaka jest w tym momencie i te chmury burzowe, burza właściwie zmierza do nas tak między godziną 14 a 16 się pojawi.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę.
6: Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie na dobry początek tej godziny zespół ABBA i kawałek Waterloo, a potem wrócimy z audycją dziś w kościele, zajrzymy na Ostrów Tumski, ale więcej szczegółów, no to tak jak powiedziałam, o godzinie 13.10, a później rozstrzygniemy nasz konkurs.

0: kościele.
1: 13.10 na zegarach. My w tym momencie przenosimy się na Ostrów Tumski, bo istniejąca tutaj Fundacja na rzecz Rozwoju Młodzieży Młodzi Młodym, która została założona z inicjatywy metropolity wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego, otrzymała blisko 100 tysięcy złotych dotacji z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego na utworzenie Domu dla Młodych we Wrocławiu. Dom dla Młodych ma być nową przestrzenią przeznaczoną dla nastolatków z miasta i regionu, a swoją działalność ma rozpocząć jesienią 2026 roku. Jak podkreślają inicjatorzy, Dom dla Młodych zlokalizowany przy Placu Katedralnym 5A na Ostrowie Tumskim ma być ogólnodostępnym miejscem spotkań nauki i wsparcia dla młodzieży. W obiekcie przewidziano przestrzeń do odrabiania lekcji, organizacji korepetycji rówieśniczych, zajęć edukacyjnych i integracyjnych. Punkt pomocy psychologicznej i emocjonalnej również ma się tam znaleźć. Placówka ma służyć zwłaszcza młodym osobom narażonym na wykluczenie społeczne, edukacyjne czy materialne. Dom będzie dostępny również dla uczniów dojeżdżających do Wrocławia z okolicznych miejscowości, którzy będą mogli bezpiecznie spędzić czas między zajęciami a powrotem do domu, mówi ksiądz Piotr Rozpędowski, duszpasterz i organizator Domu dla Młodych we Wrocławiu.
2: Ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, prezes Fundacji Młodzi Młodym. Znajdujemy się w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu. Mamy tutaj blisko 400 metrów kwadratowych takich pomieszczeń, które dzięki decyzji księdza arcybiskupa i życzliwości Fundacji na rzecz Ostrowa Tumskiego mamy użyczonych. Możemy te piękne przestrzenie używać na rzecz młodzieży, by tu młodzież się mogła spotykać, rozwijać i spędzać czas. Młodzież będzie sobie tutaj przychodziła popołudniami, wieczorami. Nazywa się to Dom dla Młodych. To ma być po domowemu, więc ma być strefa chilloutu, miejsce z jakimiś pufami, półkami na książki, dużą ilością kabli, gdzie można podładować telefon i jakimiś stoliczkami, gdzie młodzi będą mogli sobie postawić kubek z herbatą czy z kawą. Będzie też strefa naukowa, gdzie młodzi będą sobie mogli odrobić lekcje, pouczyć się wzajemnie. No i też taka strefa kawiarniana, gdzie będą sobie spędzać czas i rozmawiać.
1: Co ważne, budynek został przygotowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, co ma zapewnić pełną dostępność przyszłym użytkownikom. Aktualnie rozpoczęły się prace remontowe, a młodzież ma przerwę wakacyjną.
2: Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej ddm.wroclaw.pl, stronę Fundacji na rzecz Rozwoju Młodzieży Młodzi Młodym, młodzimlodym.wroclaw.pl. Już będzie zapowiedź też pogotowia emocjonalnego i duchowego, które myślę, że w przestrzeni najbliższego roku uruchomimy na Ostrowie Tumskim. No i nasze social media, czyli Facebook, Instagram, TikTok. Serdecznie zapraszam do zobaczenia na Placu Katedralnym 5A.
1: Jak zaznacza ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, przedsięwzięcie to jest największym projektem realizowanym przez Fundację od czasu Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku, a kapłan zaznacza, że nowa placówka stanowi owoc wieloletniej pracy na rzecz młodego pokolenia i ma odpowiadać na jego współczesne potrzeby. To owoc 10 lat pracy z młodzieżą, którą rozpoczęły właśnie SDM w Polsce. Można powiedzieć, że Dom dla Młodych jest żywym pomnikiem Światowych Dni Młodzieży, przyznaje ksiądz Rozpędowski. A fundacja zapowiada dalsze działania związane z pozyskiwaniem funduszy oraz przygotowaniem programu aktywności dla przyszłych uczestników. Otwarcie domu dla młodych, jak już wspominałam, jest przewidywane na jesień. A więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.
0: Dziś w kościele.

0: To była Adele na antenie Radia Rodzina. Tak się składa, że ja nie jestem sama na antenie Radia Rodzina. Jest ze mną nasza słuchaczka, pani Alicja. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
0: Szczęść Boże, witamy również na naszej antenie, a jest pani z nami dlatego, że czas przyszedł, by rozstrzygnąć nasz konkurs, w którym do zdobycia jest podwójne zaproszenie na koncert inaugurujący festiwal Wrocław Summer Classics. Przypomnę, ten koncert już 3 lipca, a więc ten koncert inauguracyjny będzie stał pod znakiem Fryderyka Chopina. Także nasze pytanie również będzie dotyczyło tego kompozytora. Pani Alicjo, czy Chopin i jego utwory, słucha ich pani czasem? Lubi je pani?
1: Lubię, chociaż nie jestem aż takim znawcą muzyki klasycznej, ale jak mam okazję, to bardzo lubię słuchać.
0: No więc stoi pani przed szansą na zdobycie tej okazji, by posłuchać utworów Chopina w przepięknej barokowej sali Oratorium Marianum. Wystarczy odpowiedzieć po prostu na jedno pytanie. Pytanie i mamy 3 odpowiedzi do wyboru: A, B i C. Pani zadaniem jest wskazanie tej poprawnej odpowiedzi. Jeżeli chciałaby pani też odpowiedź, podpowiedź znaczy się, to również taką mam przygotowaną.
1: To dobrze.
0: Czy jest pani gotowa, by powalczyć?
1: Tak, proszę.
0: Dobrze, to czytam pytanie. Który taniec ludowy stał się jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków w twórczości Fryderyka Chopina? I 3 odpowiedzi. A. Mazurek, B. Polka, C. Tango.
1: Nie no, mazurek.
0: No i oczywiście to jest poprawna odpowiedź, bo mazurek... Samych mazurków Chopin skomponował po 57, no i rozsławił go na całym świecie. Także pani Alicjo, zaproszenie, podwójne zaproszenie na koncert inaugurujący festiwal Wrocław Summer Classics trafia w pani ręce. Czy wie pani, z kim się pani wybierze na ten koncert?
1: Tak, wiem.
0: A zdradzi nam
1: już
0: pani?
1: Wiem. Z kolegą ze szkoły muzycznej. Myślę, że się ucieszy.
0: Na pewno. Także gratuluję zwycięstwa. Czy chciałaby pani kogoś pozdrowić, skoro jesteśmy na antenie?
1: No was przede wszystkim. Dziękuję, że jesteście, wspaniale gracie. Bardzo ciekawe audycje prowadzicie, także was pozdrawiam z całego serca.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. My również pozdrawiamy panią i życzymy udanego wieczoru. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii. Za chwileczkę przekażę szczegóły odbioru biletów, a my tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. No nie będzie to Chopin, a Zakopower, czyli troszkę góralskich rytmów, się na naszej antenie pojawi.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
3: Jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. W najbliższej audycji opowiemy o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w poniedziałek oraz w środę o godzinie 15:30.
4: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Autopromocja.

Słuchajcie, taka ciekawostka. Niedawno w Rowie Mariańskim, czyli w najgłębszym miejscu na Ziemi, znaleziono, i tutaj uwaga, butelkę po piwie. Pływająca 10 994 metry pod poziomem morza, butelka nie została zgnieciona jednak przez ciśnienie, a to wszystko dlatego, że była otwarta. No i patrzcie, niby szuka się tam różnych form życia, czy jakichś innych wiekowych znalezisk, a tu taka współczesna pływająca butelka się pojawia. Zawsze z takiej sytuacji jest jakaś lekcja. No w tym przypadku ciekawa lekcja fizyki z tego wynikła.

4 minuty pozostały nam do godziny 13, a już teraz czas powiedzieć o tym, co o godzinie 14 na naszej antenie, bo pewnie powiedziałam, że 4 minuty do godziny 13, nie? 4 minuty do godziny 14. O 14.10 w Radiu Rodzina, audycja Radiowy Klub Seniora, a dziś gościem Darii Detlef będzie Jadwiga Czeska-Kosiba z Wrocławskiego Domu Literatury, która opowie nam o ofercie wakacyjnej tego miejsca, o spacerach literackich i performatywnych czytaniach, które będą miały miejsce we Wrocławiu w lipcu i sierpniu, ale dużą uwagę zwrócimy tutaj na osoby ze szczególnymi potrzebami oraz seniorów, którzy chętnie uczestniczą w wydarzeniach w przestrzeni miasta z udziałem pisarzy, tłumaczy oraz aktorów i aktorek. Więcej szczegółów już o godzinie 14.10 w audycji Radiowy Klub Seniora, a już teraz na naszej antenie Robert Gawliński o sobie samym nam zaśpiewa.

0: Utrudnienia na kolei z powodu upałów. Jest 3-miesięczny areszt dla nożownika z Jastrzębia Zdroju. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Barbara Hopzda, zapraszam na wiadomości. Tylko przed południem przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Tak wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało 21 swoich pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
0: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został przypadkiem odwołany. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem narkotyków.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. To już prawie 1,5 tysiąca osób. Ponad 3 tysiące osób jest rannych, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitali trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
3: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
0: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
3: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
0: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek wakacyjnej pracy. Jaką formę zatrudnienia wybrać? Doradza regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
4: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Umowa zlecenie pozwala studentom poniżej 26 roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek. Oznacza to wyższą wypłatę na rękę, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych.
0: By uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia, warto także pamiętać, że status studenta nie przysługuje w przerwie pomiędzy licencjatem oraz magistratem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. 32 stopnie na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 36. Temperatura wzrośnie dziś jeszcze do 34 stopni. To będzie takie maksimum we Wrocławiu. A jeżeli chodzi o pozostałe miejscowości na Dolnym Śląsku, no to temperatury wzrosną nawet do 35-36 stopni. Tyle m.in. w Strzelinie, Oławie, Oleśnicy czy Miliczu w rejonach podgórskich, tak w okolicach 30-32 stopni. I dziś spodziewane są burze w okolicach 16.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie radiowy Klub Seniora. A dziś, tak jak wspominałam, jeszcze przed godziną 14, gościem Radia Rodzina będzie Jadwiga Czeska-Kosiba z Wrocławskiego Domu Literatury, która opowie o ofercie wakacyjnej, spacerach literackich i performatywnych czytaniach we Wrocławiu, które będą miały miejsce w lipcu i sierpniu. Już teraz w imieniu Darii Detlaf zapraszam Was na godzinę 14:10 na radiowy Klub Seniora.

0: 14:10 już na zegarach, a więc zapraszam na Radiowy Klub Seniora.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a ze mną w studiu jest już gość, pani Jadwiga Czeska-Kosiba z Wrocławskiego Domu Literatury.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy o inicjatywach, które Wrocławski Dom Literatury, Klub Proza prowadzą w czasie wakacji. Jest tego całkiem dużo, mam nadzieję, że poczują się państwo zaproszeni do współudziału, a to też takie inicjatywy, które realizowane są w dłuższej perspektywie czasowej i chciałabym zacząć od projektu pod nazwą Dobre Stany Kultury. Co to takiego?
3: Dobre Stany Kultury to jest nowy projekt Wrocławskiego Domu Literatury kierowany do osób ze specjalnymi potrzebami, do seniorów, ale również do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Najważniejsze dla nas obszary i zakresy w tym projekcie to jest właśnie dostępność, ale również sezonowość wydarzeń, które proponujemy, ułożone są trochę według pór roku oraz takie wyjście do miasta z naszymi inicjatywami, które dzieją się nie tylko standardowo w Klubie Proza.
2: Za chwilę zaczynają się już pełną parą wakacje, kończymy czerwiec, zaczynamy lipiec. Co w związku z tym przygotowano w ramach projektu?
3: W ramach projektu przygotowaliśmy dla państwa na lato przede wszystkim spacery literackie. To jest zupełnie nowa rzecz, którą realizujemy w naszej instytucji od tego roku. Pierwszy spacer odbył się w czerwcu. To był spacer literacki z Martą Chorzewską po targowisku Młyn. Śladami książki Miejsce życzliwe. Myślę, że możemy śmiało mówić o sukcesie, ponieważ zainteresowanie przerosło trochę nasze oczekiwania.
2: Czyli będzie kolejne spotkanie być może.
3: Będzie kolejny spacer. Kolejny spacer poprowadzą Beata i Eugeniusz Dębscy po dzielnicy Borek i to będzie 4 lipca. Serdecznie zapraszamy. Na spacer trzeba się zapisać przez formularz albo na adres mailowy dobrestanykultury@wroclaw.literatura.pl. I to jest takie założenie, że grupa uczestników spaceruje z pisarzami i pisarkami z Wrocławia, którzy opowiadają o ważnych dla nich miejscach w mieście. To może być jedna dzielnica, to może być jakaś konkretna przestrzeń. Te spacery też obejmują audiodeskrypcję, którą wykonuje osoba zazwyczaj z Fundacji Katarynka. Akurat na najbliższym spacerze lipcowym to będzie Ewa Pluta. Oprócz tego oczywiście w formularzu jest też miejsce na zgłoszenie specjalnych potrzeb, na przykład asystencji osobistej, którą my również zapewniamy wtedy. Cały spacer jest też nagłośniony, uczestnicy dostają słuchawki, więc staramy się, żeby było to maksymalnie dostępne. Trasy spaceru też są raczej proste, raczej niedługie. Taki spacer to 1,5 godziny z przerwami. Więc wydaje mi się, że jest to oferta nawet w lipcowe upały atrakcyjna.
2: To jest tak, że uczestnicy takiego spaceru poznają historię Wrocławia, czy poznają też kulisy pracy pisarzy, którzy tworzą literaturę o naszym mieście?
3: To zależy od osoby, która spacer prowadzi. My dajemy absolutną dowolność. Podejścia są bardzo różne. Marta Chorzewska opowiadała o Targu Staroci, przeprowadziła grupę spacerowiczów swoimi ścieżkami, a jak wiemy, każdy po Targu Staroci chodzi nieco inaczej, więc wydawałoby się, że to przestrzeń znana, a jednak nie do końca i w tym labiryncie naprawdę można się zgubić. Ta przestrzeń była dla niej ważna, ale też przedstawiała uczestnikom spaceru osoby, które są z targiem związane, interesujące, które spędziły tam ostatnie kilka lat. Z kolei Beata i Eugeniusz Dębscy są znani ze swoich powieści kryminalnych. Będą, z tego co mi zdradzili, będą opowiadać trochę o tajemniczych willach w dzielnicy Borek. Będą zahaczać o Park Południowy i jego takie bardziej nieznane zakątki, więc wydaje mi się, że ten spacer będzie być może dostarczy uczestnikom jakiegoś dreszczyku emocji i grozy.
2: Przypomnijmy, to będzie sobota, 4 lipca. Należy się zapisać, a jak to zrobić?
3: Zapisy prowadzimy przez formularz, który jest dostępny na naszej stronie, na Facebooku, w ogłoszeniach o spacerze, które pojawią się też na stronie Fundacji Katarynka albo na adres mailowy dobrestanykultury@literatura.wroclaw.pl. I zapisujemy osobę, która poda swoje imię, nazwisko i ewentualnie wskaże jakieś specjalne potrzeby. Na lipiec planujemy też jeszcze jeden spacer. To będzie 25 lipca i to będzie spacer literacki z Damianem Kowalem, śladami albo wokół jego książki Ćwirowidło, która we Wrocławiu odbiła się pewnym echem, ponieważ jest tak niezwykle mocno osadzona w naszym mieście.
2: Opowiedzmy parę słów więcej o autorze i tej książce.
3: Ćwirowidło to jest książka, która skupia się na takim postapokaliptycznym wizerunku Wrocławia. To jest miasto, w którym na przykład nie ma już wróbli, które stają się takim w ogóle gatunkiem wymarłym. Bohater tej książki właściwie przemierza Wrocław, mapuje go w taki sposób, który jest punktem wyjścia do rozmów o w ogóle stanie naszego klimatu, tego, co z tym robimy. Jest to taka podróż w przyszłość, nieco niepokojąca. Natomiast zdecydowaliśmy się zaprosić Damiana Kowala właśnie dlatego, że to jest tak bardzo wrocławska książka i z tego, co wstępnie ustaliliśmy, ten spacer będzie po okolicach Hydropolis, które też gra istotną rolę w powieści.

0: Wrocławski Dom Literatury działa od 2016 roku. To był czas Europejskiej Stolicy Kultury, w tym roku jubileusz dziesięciolecia. Zanim tak szerzej w ramach urodzin, czego będzie można doświadczyć, to chciałabym jeszcze podpytać o kolejny projekt koordynowany przez panią Jadwigę Czeską-Kosimbę, która jest z nami w studiu. Mianowicie jest to projekt łączący wątki polskie i białoruskie. Długa droga do domu, to też tytuł książki.
1: Tak, Długa droga do domu to jest właściwie druga edycja naszego projektu. W zeszłym roku on też był przez nas realizowany. Zapraszamy do niego przede wszystkim Andrzeja Hadanowicza, naszego rezydenta, który we Wrocławiu jest już drugi rok, jest białoruskim poetą, który musiał ze swojego kraju wyjechać.
0: Dlaczego?
1: Ze względów politycznych. On jest też rezydentem sieci ICORN, do której Wrocław należy. To jest międzynarodowa sieć miast schronienia. Cały ten program ICORN-u polega na tym, że dane miasto przyjmuje artystkę bądź artystę, akurat w naszym przypadku jest to pisarz bądź pisarka, którzy muszą uciekać z kraju swojego pochodzenia ze względu na represje. Tak też było z Andrzejem. I Długa droga do domu to okazja, żeby usłyszeć, jak opowiada o literaturze białoruskiej w polskim kontekście. Cały projekt, mimo że Andrzej bardzo dobrze mówi po polsku, cały projekt jest dwujęzyczny, dlatego że chcieliśmy, żeby wybrzmiał też język białoruski, którego wcale nie można usłyszeć tak często, jakby się wydawało. Więc Andrzej mówi po białorusku, mamy na scenie tłumaczkę, która tłumaczy to na język polski. Oprócz tego będą przyjeżdżać do nas goście i gościnie. Może zacznę od tego, że taki wykład inauguracyjny Andrzeja właśnie o literaturze pogranicza polsko-białoruskiego odbędzie się 28 lipca w naszym klubie Proza. Natomiast już 6 sierpnia Andrzej spotka się z Anetą Prymaką-Oniszk, która jest autorką książki Kamienie musiały polecieć, wymazywana przeszłość Podlasia, nominowana do wielu nagród literackich. I porozmawiają o jej książce, jej doświadczeniu i właśnie o pograniczu szeroko pojętym. Planujemy też spotkania we wrześniu i październiku. Na razie nie będę może jeszcze zdradzała, powiem, że we wrześniu to spotkanie będzie nieco szersze, bo planujemy taką debatę z udziałem osób, które się literaturą białoruską w Polsce zajmują. Również mam na myśli wydawców, nie tylko pisarzy i pisarki. No a w październiku to jeszcze poczekam.
0: 10 lat Wrocławskiego Domu Literatury, w środku którego oczywiście wydawnictwo, jest też klub Proza, miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, refleksji. Jak obchodzicie urodziny?
1: Dziesięciolecie Wrocławskiego Domu Literatury będziemy świętować 10 spotkaniami z tej okazji. To będą ważni goście, duże nazwiska, dla nas też znaczące w kontekście historii instytucji. Właściwie zaczynamy świętować tak na całego od września, mimo że właściwie cały rok jest takim rokiem jubileuszowym i te 10 spotkań będziemy regularnie zapowiadać na naszych kanałach społecznościowych. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że planujemy też w związku z tym pewne niespodzianki.

0: Ja bym chciała teraz zapytać o grupę, jaką są seniorzy. Czy oni stanowią dużą grupę odbiorców dla waszych wydarzeń?
1: Oczywiście, seniorzy stanowią dużą grupę naszych odbiorców. Powiedziałabym też, że najwierniejszą grupę naszych odbiorców i odbiorczyń. Przynajmniej taką, która rzeczywiście pojawia się na naszych wydarzeniach fizycznie, dlatego że warto chyba wspomnieć o tym, że wszystkie wydarzenia, które realizujemy we Wrocławskim Domu Literatura, w Klubie Proza, są transmitowane. I w związku z tym transmisje na żywo, a później nagrania na naszym kanale na YouTubie ogląda zawsze sporo osób, często młodszych, a seniorzy lubią do nas przyjść, lubią się z nami spotkać, porozmawiać, zadać pytania na spotkaniach i bardzo mnie to cieszy. No, cały projekt Dobre Stany Kultury też jest właściwie seniorom dedykowany. Z myślą o nich wybieramy takich pisarzy i pisarki, które mogą być dla nich interesujące. Była u nas na przykład Justyna Sobolewska w kwietniu, która opowiadała o Jadwidze Stańczakowej, poetce, którą część seniorów i seniorek ceni, wie, kim jest i o niej pamięta. 23 czerwca mieliśmy spotkanie z Tomaszem Stawiszyńskim, który jest też filozofem, myślę, że interesującym w ogóle dla całego przekroju czytelników i tutaj zarówno dla seniorów, jak i osób młodszych. Ale kiedy myślę o integracji, to przede wszystkim myślę o spacerach. I to są takie rzeczywiście sytuacje, w których w tej grupie 30 osób mamy na przykład babcie z wnukami, mamy znajome seniorki i zupełnie nowe twarze. I taki potencjał integracyjny w tych wydarzeniach, które jednak wychodzą też poza mury instytucji i dzieją się gdzieś w przestrzeni miasta, jest zdecydowanie największy. A wydarzenia, które zbliżają się do nas wielkimi krokami w ramach Dobrych Stanów Kultury, to poza spacerem literackim 4 lipca również spotkanie z Ryszardem Kulikiem o jego książce Wystarczająco dobre życie, które będzie miało miejsce 6 lipca. Poprowadzi je Kasia Byłów i bardzo serdecznie zapraszam do Klubu Proza na godzinę 18. To będzie rozmowa o oddechu, o relacji człowieka z naturą, o szczęściu, ale też o cierpieniu.
0: Ryszard Kulik, psycholog, aktywista ekologiczny.
1: Tak jest.
0: Ale nie wrocławianin?
1: Nie. On przyjeżdża do nas spoza Wrocławia. To też jest element naszego projektu, żeby zapraszać tutaj do nas osoby nie tylko wrocławskie, które mogą być dla naszych odbiorczyń i odbiorców również ciekawymi i atrakcyjnymi postaciami. A z rzeczy takich nieco zaskakujących może, 23 lipca na dziedzińcu Ossolineum planujemy czytanie performatywne, czyli czytanie fragmentów literatury kojącej, przywodzącej na myśl dobre wspomnienia z udziałem profesjonalnych aktorów i aktorek. Będzie tam też uspokajająca muzyka. Całe wydarzenie jest plenerowe i zaplanowane jest między godziną 18 a 20.
0: 23 lipca to będzie czwartek.
1: Czwartkowy ciepły wieczór, kojąca muzyka, kojąca literatura, element naszej letniej oferty.
0: Możemy zdradzić, co w programie i fragmenty jakiej literatury?
1: Planujemy między innymi fragmenty książki Rebeki Solnit. A co jeszcze okaże się na miejscu, dlatego że dajemy też pewną dowolność aktorom i aktorkom, które zapraszamy, dla których taka okazja do lekkiej improwizacji też zawsze jest kusząca.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Chcielibyśmy przedstawić dzisiaj Państwu dosyć szeroką ofertę Wrocławskiego Domu Literatury we współpracy z różnymi instytucjami. Przykładem takiego działania jest projekt Jazda Poetycka. Pierwsze skrzypce gra tutaj Teatr Polski we Wrocławiu, natomiast niewątpliwie Wasza rola, Wasz udział również ma znaczenie. To są spotkania, które trwają przez określony czas.
1: Jazda Poetycka to jest ciekawy projekt. To jest owoc współpracy naszej z Teatrem Polskim. Tutaj uśmiecham się trochę do Joanny Degler, z którą koordynujemy ten projekt właśnie ze stron dwóch instytucji.
0: Pani profesor Joanna Degler-Lisek.
1: Tak, która swoją drogą była moją wykładowczynią na judaistyce, a teraz pracujemy razem w kulturze, więc tak.
0: Świat jest mały.
1: Świat jest mały. To jest taka nowa odsłona cyklu spotkań, właściwie czytań literatury z udziałem profesjonalnych aktorów. Pierwsze wydarzenie w tym roku miało miejsce w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Mieliśmy spotkanie z Tuwimem z udziałem Anny Dymnej, która przyjechała do nas do Wrocławia. To właśnie jest jedna z takich sytuacji, w których doskonale widać było, jak wiele seniorów i seniorek też jest zainteresowanych taką ofertą, bo w klubie Proza zabrakło miejsc, co jest jednak, jeżeli mówimy o literaturze, bardzo rzadką sytuacją.
0: To jest w ogóle pomysł, który przywędrował do nas z Krakowa.
1: Tak, tak.
0: Stąd Anna Dymna na pierwsze spotkanie, jak
1: dokładnie
0: rozumiem.
1: Dokładnie tak. Jest to jakieś nawiązanie do wcześniejszych edycji, właściwie do genezy tego całego projektu. A drugie wydarzenie, również w bardzo takim ważnym dniu, bo 24 maja mieliśmy kolejną jazdę poetycką, która kończyła Festiwal Poezji Silesius. I to była poezja Dariusza Basińskiego, czytana do muzyki Pawła Romańczuka, który stoi za małymi instrumentami, więc to też było dosyć niezwykłe dla nas doświadczenie, w którym cała nasza scena w ostatnim dniu festiwalu jest zajęta przez fantastyczne obiekty, które okazują się ciekawymi instrumentami.
0: I z których naprawdę, proszę Państwa, można wydobyć dźwięki.
1: Niezwykłe dźwięki. Niektóre na granicy w ogóle przyjemności, natomiast to wszystko było absolutnie fascynujące i myślę, że był to świetny akcent kończący cały długi festiwal. A planujemy na sam koniec lata, być może nawet na przełom lata i jesieni, czyli 19 września, kolejne wydarzenie i jeszcze nie będę zdradzała, kto do nas przyjedzie i kogo będziemy czytać, ale naprawdę warto śledzić i czekać na te informacje.
0: Tak sobie myślę, bo bardzo dużo jest tych wydarzeń literackich na Dolnym Śląsku w ogóle w wakacje. Przecież będziemy mieć Festiwal Góry Literatury, w sierpniu z kolei Europejską Noc Literatury. Czy również partycypujecie w tych przedsięwzięciach?
1: W Festiwalu Góry Literatury bierzemy udział. Jesteśmy tam właściwie kilkukrotnie. Są tam spotkania autorskie z osobami, których książki wydajemy w wydawnictwie Warstwy oraz finał konkursu imienia Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką, który kierowany jest do młodych krytyków i krytyczek, czyli osób przed 33 rokiem życia. To zazwyczaj są studenci, którzy biorą udział w tym konkursie. Jest to dla nas też taka fajna szansa, żeby wyłonić kogoś jeszcze nieznanego, kto zaczyna się krytyką zajmować i często robi to świetnie. I jak co roku, finał jest w trakcie festiwalu, przyznajemy nagrody, wyróżnienia i też myślę sobie, że myśląc o takiej dostępności pokoleniowej i różnorodności naszej oferty, to też jest dobry przykład na wydarzenie, które jest dedykowane z kolei osobom młodszym.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy do odwiedzenia Wrocławskiego Domu Literatury. Przejście Garncarskie to jest serce wrocławskiego rynku. Bardzo łatwo trafić, można przy okazji wypić znakomitą kawę i zakupić książkę.
1: Tak jest. Łatwo, niełatwo, bo trzeba jednak wejść w wąską uliczkę, ale tuż obok Tajne Komplety mamy też ogródek prozy, który jest otwarty całe lato, więc zapraszamy serdecznie. Przejście Garncarskie 2.
0: A zapraszała nas dziś i opowiadała pięknie o programie działań Jadwiga Czeska-Kosiba, koordynatorka projektów we Wrocławskim Domu Literatury. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia na miejscu.
2: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Dziś

Wielkimi krokami zbliża się nam godzina 15. O 15 w Radiu Rodzina, koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam Was serdecznie do wspólnej modlitwy w godzinie miłosierdzia. A tymczasem rozpoczynamy muzyczne przygotowania.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Jak rozpoznać przegrzanie organizmu? Papież pobłogosławił paliusze dla nowych metropolitów. Z początkiem wakacji nauczyciele zapowiadają protest. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem, a pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
1: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
0: Ekspert przypomina, aby podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież pobłogosławił paliusze dla nowych metropolitów, które otrzymali m.in. kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Podczas homilii Leon XIV wskazał, że święty Piotr i święty Paweł są dwiema kolumnami Kościoła, a misją pasterzy jest troska o jedność wspólnoty. Nawiązując do symboliki kluczy świętego Piotra, podkreślił, że ich zadaniem jest otwieranie drogi do komunii, a nie zamykanie się na innych.
3: Komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu. W tej perspektywie możemy odczytać zadanie powierzone przez Pana Piotrowi, jego następcom, dla dobra całego świętego ludu Bożego i z jego pomocą słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom.
0: Wracamy do kraju. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
4: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
0: Jutro ZNP podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Ma pan elektronika w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem, dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
5: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
6: Już czas na prognozę pogody: 33 stopnie, a w odczuciu 37, kresek powyżej zera. Tyle jest we Wrocławiu dziś. Na Dolnym Śląsku najcieplej, w rejonie Oławy, tam nawet do 36 stopni mogą wzrosnąć i wzrosną temperatury. Mam przed sobą mapę z rozkładem burz, które kierują się w stronę Wrocławia. Wychodzi na to, że koło godziny 16 możemy spodziewać się burz na Dolnym Śląsku.
7: Reklama.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was bardzo serdecznie. Po godzinie 15 Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niedługo na naszej antenie czas na kolejną audycję. Audycję Zmieniamy Dolny Śląsk, a dziś w niej porozmawiamy o tym, jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. Porozmawiamy więc o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Bardzo serdecznie zapraszam Was na tę audycję. Rozpoczynamy już o 15.30.

0: Fundusze Europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
1: Jak skuteczniej wspierać dzieci oczekujące na adopcję oraz rodziny, które chcą stworzyć im bezpieczny dom? Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Funduszy Europejskich. Jego celem jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących w obszarze adopcji i pieczy zastępczej, a także wsparcie rodziców adopcyjnych poprzez szkolenia, webinary, warsztaty i konferencje. O tym, jakie efekty przynosi ten projekt i dlaczego jest ono tak potrzebne, odpowiedzą nam jego uczestnicy i realizatorzy.
2: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, dyrektor Ewa Kisztelińska. Na celu projekt ma poszerzenie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną. Jest to tak zwana grupa docelowa tego naszego projektu. Projekt jest realizowany już od 2024 roku. Realizujemy nie tylko szkolenia, ale także webinary, w których brać udział mogą także rodzice adopcyjni. Realizujemy co roku od 2024 roku także konferencje. W chwili obecnej to, co planujemy na ten 26 rok w zakresie podnoszenia kompetencji, to szkolenia jednodniowe dotyczące przemocy seksualnej wobec małoletnich, tak aby zwracać uwagę na objawy, skutki i jakby ten temat jest też wysoce wrażliwy oczywiście, w związku z tym też chcemy uwrażliwiać tutaj naszych pracowników na tę tematykę. Szkolenia trenerskie oparte na podejściu skoncentrowanym na zasobach dziecka, inspirowane metodą dr Bena Furmana, dwudniowy warsztat dla rodziców adopcyjnych dotyczący radzenia sobie z trudnymi emocjami, budowaniu relacji z dzieckiem.
3: Julia Smolińska, Ośrodek Adopcyjny DOPS Wrocław, jestem psychologiem. Szkolenia pozwalają nam lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i rodzin adopcyjnych. Dzięki aktualnej wiedzy obejmującej zaburzenia przywiązania i traumy relacyjnej możemy trafniej diagnozować trudności i skuteczniej wspierać rodziców w codziennych wyzwaniach.
4: Dr. Dominika Habin, psycholog Ośrodka Adopcyjnego DOPS. Wydaje mi się, że udział w szkoleniach daje nam dostęp do nowych metod i narzędzi pracy. Przekłada się to na jeszcze lepszą jakość wsparcia, które oferujemy rodzinom na każdym etapie procesu adopcyjnego i też we wsparciu postadopcyjnym.
3: Możliwość podnoszenia kwalifikacji jest bardzo ważna dla pracowników, ponieważ pozwala nam rozwijać kompetencje i odpowiadać na zmieniające się potrzeby rodzin.
1: Dostrzegacie już efekty tego projektu?
2: No jednym z takich efektów na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, to jest to, że analizując też dane statystyczne dotyczące dzieci wolnych prawnych, które są przekazywane do tak zwanej procedury adopcyjnej, obserwując gdzie, w jakich subregionach naszego województwa tych dzieci jest więcej, tworzymy filię ośrodka adopcyjnego, 1 września będzie otwarta w Wałbrzychu, co przekłada się na to, że też nasi specjaliści tutaj z ośrodka adopcyjnego z Wrocławia będą jeszcze bliżej tych rodzin, tych dzieci, czy tych potencjalnych kandydatów na rodziców w terenie, tak aby jak najsprawniej te procesy realizować. A na końcu jest to, że każdy z tych dzieci, które doświadczyło już w swoim życiu pewnych nieprzyjemnych sytuacji, to jest czasami mało powiedziane, mogą liczyć na bezpieczny dom.
5: Piotr Kopyto, psycholog, na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, też z rodzinami adopcyjnymi i z rodzinami zastępczymi. Myślę, że takim ogromnym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa jest to, że w ośrodkach adopcyjnych w tym momencie czeka bardzo wiele dzieci na to, żeby trafić do szczęśliwej rodziny i też rodziny czekają, chcą adoptować dzieci. Jest to bardzo taki też długi proces związany z przygotowaniami właśnie z wdrożeniem tych rodzin. No i myślę, że takie projekty bardzo w tym pomagają, dlatego że rodzice, przyszli rodzice adopcyjni mogą poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie, przygotować się do tego. Jest to na pewno też właśnie wsparcie w takim obszarze wychowawczym i rozwojowym.
6: Dla nas jako rodziców adopcyjnych takie szkolenia są bardzo ważne i potrzebne i nie tylko wyposażają nas w przydatną wiedzę, ale przede wszystkim jest to miejsce spotkań z innymi rodzicami, no i wymiana doświadczeń. Zachęcam wszystkich do udziału w szkoleniach.
0: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.

13 minut pozostało nam do godziny 16, a o godzinie 16, jak już wiecie, na antenie Radia Rodzina czas, co poniedziałek oczywiście, czas na audycję Rodzic ma moc. W tym tygodniu będzie to ostatnia audycja przed wakacjami i opowiemy w niej o godzeniu wielu różnych ról w macierzyństwie, ale także o kompetencjach, jakie są przydatne w tym procesie. A gośćmi Judyty Exner będą Edyta Murawska, coach i mama trójki dzieci, a także Patrycja Wolanin, mama dwójki, a także i właścicielka pracowni projektowej, a także Alicja Walkowska, mama dwóch chłopców, która pracuje w branży logistycznej i rozwija swoją markę osobistą. Czy naprawdę da się pogodzić macierzyństwo, pracę i pasję, czy raczej będąc mamą warto nauczyć się świadomie wybierać priorytety na różnych etapach życia? Odpowiedzi między innymi właśnie na to pytanie będziemy szukać po godzinie 16. W imieniu Judyty Exner bardzo serdecznie zapraszam Was na audycję Rodzic ma moc.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

To były strachy na lachy na antenie Radia Rodzina, a już teraz Michael Bublé i kawałek Save the Last Dance for Me, potem godzina 16, czyli wiadomości i prognoza pogody, no i dowiemy się, czy nadejdą burze w tej godzinie, czy nie.

Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. Służby apelują o rozwagę nad wodą. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany, motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym. W mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według nieoficjalnych informacji w rozmowach ma uczestniczyć także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań.

0: systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. O ostrożność nad wodą apelują służby. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Rozwaga jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
1: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
0: Przede wszystkim warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole policji, mówi Anna Kamola z policji w Lublinie.
2: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
0: Od początku czerwca odnotowano już 55 utonięć.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszymi obwieszczeniami ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł, a za litr oleju napędowego 6 zł i 19 groszy. Na horyzoncie widać już jednak koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6 zł i 50 groszy, a oleju napędowego do około 6 zł i 70 groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
0: To właśnie z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został wprowadzony pakiet CPN.
5: Już czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina mamy 34 stopnie, a w odczuciu 33. Troszeczkę się nam ochładza, wiatr również się troszeczkę wzmaga. W tej godzinie teoretycznie mogą nadejść do nas burze, choć jak sprawdzam radary burzowe, no to możemy się spodziewać wyładowań atmosferycznych tej nocy. Na pewno tej nocy również będzie ciepło, do 21 stopni spadną nam temperatury.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 16.10 zapraszam Was na audycję Rodzic ma moc, a dziś porozmawiamy o godzeniu ról z macierzyństwem, czyli macierzyństwo, praca, pasja. To będą takie główne hasła tej audycji. Już teraz bardzo serdecznie w imieniu Judyty Exner zapraszam Was na 16.10.

0: 16:10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska, coach i mama trójki Jagody, Matyldy i Leona. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Patrycja Wolanin, mama nastolatek Poli i Pauli oraz właścicielka pracowni projektowej Prosto.
4: Dzień dobry.
2: Jest z nami także Alicja Walkowska, mama Oliwiera w wieku lat 6 i 2,5-letniego Oskara, która pracuje w branży transportowej oraz zajmuje się rękodziełem, rozwija markę osobistą Handmade by Lusia.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I jesteśmy tutaj nie bez powodu też powiedziałam o tym wszystkim, bo porozmawiamy dzisiaj o macierzyństwie, o pracy i o pasji, jak to wszystko pogodzić, a zaczniemy od pytania właśnie, czy naprawdę da się pogodzić to wszystko, czy raczej warto nauczyć się świadomie wybierać priorytety na różnych etapach życia?
3: Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką świadomego wybierania. No niektórzy na pewno powiedzą, że oczywiście można wszystko połączyć, ale jeśli zależy nam na tym, żeby to, co tworzymy, niezależnie czy to są więzy z dziećmi, czy rodzinne, czy właśnie na przykład nasza pasja, żeby to było dobrej jakości, to myślę, że dobrze od razu wyjść z założenia, że nie jesteśmy w stanie w jednym czasie zrobić wszystkiego na takim najwyższym poziomie, a jeśli chcemy, to będziemy ponosiły z tego tytułu koszty.
4: To prawda, szczególnie, że macierzyństwo ewoluuje, tak, i ono ma różne etapy, szczególnie na tym pierwszym etapie, no to warto się jednak skupić tylko na tych dzieciach, po to, żeby one się czuły takie dokochane. Mówi się o tych magicznych pierwszych 2 latach, prawda? Że wówczas temu małemu człowiekowi mama jest najbardziej potrzebna. Kariera poczeka. Jeśli jest taka możliwość, to można. Ja miałam 2 sytuacje. Ze starszą córką byłam rok w domu i uważam, i kiedy pojawiła się druga, widziałam, że dla tej pierwszej ten rok to było za mało. Dlatego postanowiłam, że z drugą będę 2 lata w domu. Miałam taką możliwość, więc skorzystałam z tego. To ważne.
5: Pogodzenie właśnie macierzyństwa, pracy i pasji na pewno nie jest łatwe, ale ważna jest tutaj organizacja nasza, przede wszystkim w naszej całej rodziny. My akurat w moim przypadku założyliśmy kalendarz rodzinny, który nam bardzo pomaga w życiu codziennym. Wpisujemy tam wszystkie wydarzenia, wizyty u lekarza, spotkania. Dzięki temu dzień wcześniej jesteśmy w stanie zobaczyć, co mamy zaplanowane, jak pogodzić wszystkie obowiązki. Również z mężem dzielimy te obowiązki i tak samo jak chłopcy mają dodatkowe zajęcia, bo codziennie praktycznie wozimy dzieci na zajęcia dodatkowe, to wtedy dzielimy się z mężem i wiemy, kto odbiera dziecko, kto wiezie na jakie zajęcia i to nam ułatwia bardzo organizację.
3: Dobra organizacja i wspierający partner to jest ogromny zasób, natomiast nie każdy ma takie właśnie wsparcie, nie każdy ma taką możliwość, dlatego mimo wszystko też bym zachęcała właśnie do tej uważności, kiedy czujemy, że zaczyna być dla nas za dużo, żebyśmy zawsze to uwzględniły.
2: Troszeczkę już nakreśliłyście to, ale zapytam teraz, jakie były największe wyzwania po powrocie do pracy lub przy zakładaniu własnego biznesu po urodzeniu dziecka?
4: No chyba to właśnie organizacja, która no, jest najważniejsza, kiedy świat staje na głowie, kiedy pojawiają się nowe osoby, najważniejsze na danym momencie. Chcąc zachować siebie, tak, i iść po swoje, no to tak jak tutaj koleżanka powiedziała, trzeba przegadać z partnerem, z bliskim otoczeniem, kto w jaki sposób może pomóc, no ale właśnie, żeby nie zostawiać siebie całkiem w tyle.
5: I wyznaczyć sobie priorytety danego dnia i co tak naprawdę jest dla nas ważne, czy posprzątanie w domu, czy spędzenie czasu z dzieckiem, wyjście na rower, na spacer. Moim zdaniem właśnie organizacja dnia jest tutaj właśnie bardzo ważnym aspektem.
4: Bo przecież doba jest nadal, ma 24 godziny, a nam tych obowiązków przybywa. I też jesteśmy pierwszy raz w tej roli, więc nikt nas nie nauczył wcześniej. Może przy drugim dziecku, czy tam dalej, to już wiemy, z czym to się je, ale nadal to jest coraz więcej tych członków rodziny, czyli więcej rzeczy do ogarnięcia.
5: Tak, tak? A w tym wszystkim musimy jeszcze znaleźć czas dla siebie.
4: Tak. koniecznie.
3: Ten powrót do pracy w momencie, kiedy już mamy dzieci albo dziecko, jest ogromną zmianą i na pewno musimy też przyglądać się temu, co się dzieje z nami, bo bardzo często powrót do pracy dla mamy wiąże się z ogromnym poczuciem winy, że to dziecko jest bez niej, że spędza czas właśnie bez tej mamy. Kolejną kwestią właśnie oprócz organizacji są też takie umiejętności, które w ogóle warto w życiu praktykować. Na przykład proszenie o pomoc, właśnie o wsparcie rodziny, najbliższych, delegowanie niektórych zadań, ale też ogromnie ważną umiejętnością jest odpuszczanie. Tutaj właśnie wspomniałaś o tym, że można na przykład trochę odpuścić sprzątanie na rzecz tego jakościowego czasu z dziećmi. Oczywiście każdy kieruje się swoimi priorytetami, ale zdecydowanie warto zastanowić się nad tym przy powrocie do pracy, co jest dla nas faktycznie ważne.
2: A powiedzcie, w jaki sposób macierzyństwo zmieniło wasze podejście właśnie do pracy, do kariery, do ambicji zawodowych i realizacji swoich pasji?
5: Początek dla mnie był ciężki, ponieważ chciałam wszystko jak najlepiej zrobić, wszystko mieć w ryzach poukładane, a tu się okazało, że no niestety siła wyższa, nie jestem w stanie wszystko zorganizować na tip-top. Był to długi proces, kiedy zrozumiałam, że tak naprawdę są rzeczy ważne i ważniejsze. Rzeczy, które mogę odłożyć na później, którymi mogę zająć się później, nie muszę wykonywać ich w danym momencie.
3: Na pewno powrót do pracy jest też takim właśnie momentem, kiedy trochę to nasze życie się zmienia i my możemy zobaczyć, co jest dla nas faktycznie istotne, ale ta praca bardzo często już nie jest taka, jak była wcześniej, czyli często traci na ważności, co nie znaczy, że oczywiście wykonujemy ją gorzej. Natomiast moim zdaniem i moje doświadczenie pokazuje mi, że mój powrót do pracy po tym, jak zostałam mamą, nauczył mnie przede wszystkim większego dystansu. Pokazał mi, że mój świat nie kończy się właśnie na pracy i chociaż bardzo chciałabym być dobrym pracownikiem i pracuję rzetelnie, to nie jest to coś, na czym kończy się mój świat. Wracam do domu, mam tam swoją rodzinę i to tak naprawdę jest mój świat. Natomiast mam takie poczucie, że oczywiście nie każdy tak myśli i są kobiety, dla których ta kariera mimo macierzyństwa jest nadal bardzo ważna. I tutaj też warto się znowu przyjrzeć temu, właśnie co się z nami dzieje, gdzie mamy swoje granice, zarówno w życiu prywatnym, jak i właśnie w zawodowym.
2: Postawmy tutaj kropkę do rozmowy, powrócimy po krótkiej przerwie.
1: Rodzic ma moc,
6: bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Wracamy do rozmowy po przerwie. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska, coach i mama Jagody, Matyldy i Leona, Patrycja Wolanin, mama Poli i Pauli oraz właścicielka pracowni projektowej Prosto oraz Alicja Walkowska, mama Oskara i Oliwiera, pracująca w branży logistycznej i rozwijająca swoją markę osobistą Handmade by Lusia. Coach często mówi o stawianiu granic. Jakie granice młode mamy powinny nauczyć się wyznaczać najwcześniej w domu, pracy i wobec samych siebie?
3: Przede wszystkim właśnie wydaje mi się, że powinnyśmy sobie samym stawiać granice, bo będąc mamą chciałybyśmy robić często wszystko jak najlepiej i nieświadomie bardzo sobie potrafimy same dołożyć obowiązków. Więc temat granic, chociaż jest tak powszechnie rozumiany w znaczeniu, że stawiamy je innym ludziom, to akurat w kwestii macierzyństwa ja bym tutaj wyczulała nas na to, żebyśmy przyglądały się temu, czy my sobie same właśnie nie dokładamy. Czy kiedy jest sytuacja, że widzimy, że jest dużo obowiązków, to czy umiemy powiedzieć sobie, okej, na dzisiaj wystarczy. Bo jeśli nie umiemy, to zdecydowanie musimy tu popracować nad tym, żeby sobie nie dokładać. Zaś w kwestii rodziny, partnera, wydaje mi się też, że ważne jest, żeby po prostu omówić wszystko wcześniej. Nie czekać do momentu, aż te granice nasze będą przekraczane, aż żal, złość czy frustracja osiągną taki punkt, że będzie nam już trudno się komunikować spokojnie. Najlepiej wszelkiego rodzaju wątpliwości czy problemy, które się pojawiają, omawiać na takim etapie, kiedy już czujemy, że coś jest dla nas ważne. No i oczywiście nie wychodzimy z komunikatem wszystko jest, bo ty, tylko raczej skupiamy się na tym, co my czujemy, jak chciałybyśmy, żeby wyglądało, żeby dzień na przykład wyglądał, albo właśnie wsparcie, i próbujemy znaleźć wspólne rozwiązanie.
2: A jakie są wasze doświadczenia w zakresie tej umiejętności stawiania granic? Czy przyszedł właśnie taki moment, gdzie zauważyłyście, że to jest ten moment, kiedy muszę powiedzieć sobie samej stop trochę?
4: Ja miałam taki moment, bardzo mnie on zabolał i dał mi bardzo dużo do myślenia. Byłam przebodźcowana, praca ówcześnie wykonywana nie służyła mi na tyle, że wracałam do domu do dwóch dziewczynek malutkich, bardzo żywych i chcących mamę na 100%. Ja zwyczajnie nie miałam siły, też chciałam wszystko na 100% i pewnego wieczoru, usypiając młodszą córkę, czytając jej Kici Kocie, o uśmiechaniu się, o mówieniu dzień dobry. Młodsza córka, ledwo mówiąca, powiedziała, mamo, bo tam był jakiś fragment, że Kici Kocia poszła do sklepu i powiedziała dzień dobry i pani smutna się uśmiechnęła i ile, jakie ważne są takie słowa. I wówczas córka mi powiedziała, że mamo, ty też jesteś ciągle smutna. I to był taki moment, kiedy stwierdziłam, że no, trzeba pogadać ze sobą w środku, co naprawdę jest ważne, co robię, bo skoro maleńki człowiek tak mnie widzi, no to chyba coś trzeba zmienić.
5: Ja również tutaj miałam taki problem, że nie potrafiłam sobie wyznaczyć granicy. W momencie, kiedy już była dwójka dzieci, miałam pracę bardzo wyczerpującą. Zarówno praca w transporcie wiąże się z tym, że jest praca od 8 do 16, ale również są telefony poza pracą. Także nie umiałam wyznaczyć tej granicy zatrzymania. W pracy działałam na 110%. Wracałam do domu również. Bardzo również intensywnie działałam. No i zapominałam po prostu o jedzeniu. Gdzieś to schodziło na dalszy plan i w pewnym momencie przyszło po prostu takie osłabienie, że po prostu było brak sił. I wtedy zrozumiałam, że za czym tak naprawdę biegnę, że muszę sobie wyznaczyć granice, że jeżeli ja nie będę miała siły, i to nie będę miała siły też również dla dzieci. I to było takie moje zatrzymanie, powiedzenie sobie stop, musisz zwolnić, zatroszczyć się o siebie, bo jeżeli ty się nie zatroszczysz o siebie, to dzieci nie będą szczęśliwe, a szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. I to było takim moim wyznacznikiem i dlatego zaczęłam dbać o siebie i wróciłam do pełni sił, no i zupełnie jest inaczej w tym momencie, kiedy wyznaczyłam sobie te granice.
2: To jest niezwykle ważne. Edyto, też wcześniej wspomniałaś o poczuciu winy, które mają mamy. Właśnie jak radzić sobie z tym poczuciem winy, które pojawia się, gdy poświęcamy czas pracy lub pasji, a nie rodzinie?
3: Przede wszystkim warto pamiętać, że poczucie winy nie zawsze w ogóle oznacza, że robimy coś złego. Bo bardzo często ono pojawia się u nas wtedy, kiedy robimy coś inaczej niż robiły nasze mamy i niż jesteśmy nauczone. Więc na tym bym się na pewno skupiła. Natomiast wiele kobiet wychowuje się właśnie w przekonaniu, że dobra mama jest zawsze dostępna, zawsze stawia innych na pierwszym miejscu i rezygnuje często ze swoich własnych potrzeb. Także ja zachęcam przede wszystkim do zadawania sobie pytania, czy naprawdę robię coś niewłaściwego, albo czy coś, co, czy robię coś tylko dlatego, bo jestem do tego przyzwyczajona. Te pytania powinny zwrócić naszą właśnie uwagę na to, co my faktycznie myślimy.
0: Jakie wy macie jakieś doświadczenia w tym aspekcie, jeśli chodzi o poczucie winy? Pojawiało się ono właśnie, kiedy stawiałyście, powiedzmy, właśnie swoją pasję czy siebie na pierwszym miejscu?
5: Oczywiście u mnie bardzo często było poczucie winy. W momencie, kiedy chciałam coś zrobić dla siebie, to miałam właśnie takie myśli, że robię coś dla siebie, ale przecież ten czas mogę poświęcić dla dzieci. I to bardzo długo też z tym walczyłam, ale tutaj z pomocą przyszedł mi mąż, który właśnie bardzo mnie wspiera i zaczął mówić, że też ważne jest robienie czegoś dla siebie. I tak samo właśnie taki przykład, w momencie kiedy chciałam iść zrobić sobie paznokcie, miałam potężne wyrzuty sumienia, że zostawiam dzieci z mężem, który wiem, że sobie doskonale poradzi, to ja sobie idę na paznokcie. I to było dla mnie takie nie do przejścia, takie poczucie winy, ale właśnie mąż mi zaczął tłumaczyć, że to jest też czas poświęcony tylko dla mnie i żebym szła i się nie martwiła. I faktycznie długo z tym walczyłam i w momencie, kiedy mąż usypia dzieci, ja idę do kosmetyczki i mogę zrobić sobie te paznokcie i moi synowie są po prostu już tak przyzwyczajeni do tego, że przed moim wyjściem sami mówią mi, jaki mam zrobić kolor paznokci i w momencie, kiedy wracam, oni sprawdzają i patrzą i się cieszą razem ze mną. I to mi daje takie pozytywne nastawienie i coraz częściej gdzieś te takie właśnie myśli odchodzą.
0: Takie poczucie, myślę, że mamo, jesteś dla nas ważna.
5: Tak.
4: Tak, ale w ogóle to niby takie stare i wychechłane już powiedzenie, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci, to jest tak bardzo prawdziwe. Naprawdę. I ci mężowie, partnerzy, czy w ogóle otoczenie, bo każdy ma inną sytuację, czują, że kiedy my zrobimy coś dla siebie, a te dzieciaki najbardziej właśnie, mamo, pokaż, co zrobiłaś, a co nowego. I one czują, bo też lubią zatęsknić. No, trzeba.
5: I tą radość siebie dzielą z nami.
4: Tak, tak, tak.
2: Postawmy tutaj kropkę, zróbmy krótką przerwę, do rozmowy wrócimy za chwilę.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: To jest audycja Rodzic ma moc. Wracamy po krótkiej przerwie. Rozmawiamy o tym, jak łączyć macierzyństwo z pracą i pasją.
2: Jeśli chodzi o to poczucie winy i oczekiwania otoczenia, to często pojawiają się komentarze typu: powinnaś więcej czasu spędzać z dzieckiem, może zdarzyło wam się to słyszeć, albo po co ci jeszcze własny biznes do tego wszystkiego? Jak sobie z tym radzić, kiedy czujemy, że rzeczywiście to nam nie służy?
3: Warto pamiętać, że inni ludzie patrzą na nas i na nasze życie przez pryzmat swoich własnych doświadczeń i swoich też często lęków. To, że ktoś uważa, że mama na przykład powinna funkcjonować tylko w takim trybie, że nie pracuje i zajmuje się dziećmi, no to nie oznacza jeszcze, że to jest jedyna słuszna droga. Więc nie musimy się ani tłumaczyć, ani też bronić tak naprawdę naszych własnych decyzji. Najważniejsze jest, żeby one były zgodne z nami, z naszymi wartościami i tak naprawdę no nikomu nic do tego.
4: To prawda, nikt nie przeżyje życia za nas, a jeśli coś nas woła, a my tego nie spróbujemy, życie pędzi jak szalone, to naprawdę możemy później żałować, że nie spróbowałyśmy, że byłyśmy dla wszystkich, a nie dla siebie. Ja akurat miałam to szczęście, że mnie wszyscy dmuchali w skrzydełka do rozwoju osobistego, kariery, szumnie nazywając to, ale kiedy widzieli, że tamto się nie sprawdza, szczególnie mąż kibicował i zawsze był takim: dasz radę, kiedy sama w siebie wątpiłam, więc chyba po prostu trzeba otaczać się ludźmi, przy których czujemy się, że nie musimy udawać, że nie musimy się tłumaczyć, że są dobrzy i życzliwi nam.
3: Jeśli mamy takich ludzi, to oczywiście to jest nasz po prostu zasób i to jest piękne, ale nie każdy ma wspierających ludzi wokół siebie i wyobrażam sobie, że mama, która nie ma takiego wsparcia, ma dużo trudniej, jest jej ciężej podjąć decyzję, żeby rozwijać karierę albo na przykład robić właśnie coś tylko dla siebie, no bo tu jest bardzo dużo, wiele też czynników. Miłość matczyna, ona jest wyjątkowa i potrafi zagarnąć dosłownie całą naszą uwagę, a prawda jest taka, że żeby czuć się spełnioną, potrzebujemy mieć różne źródła, z których czerpiemy, i na przykład praca, spotkania ze znajomymi, to wszystko są takie źródła, które nas zasilają. Bez tego nie mamy szans bycia spokojnymi, szczęśliwymi mamami, a to, jak już wspomniałaś, oczywiście się odbija też na dzieciach.
5: Też myślę, że jesteśmy bardzo podatni na opinie innych i jeżeli coś zrobimy nie według schematu, to jesteśmy po prostu źle oceniani i to nas też często blokuje.
4: Mamy w ogóle są najbardziej oceniane społecznie.
2: No właśnie, a jeśli mowa o komunikacji, o której też już wcześniej wspomniałaś, o takim proszeniu o wsparcie, jak komunikować się bez takich wzajemnych pretensji i bez konfliktów?
3: Nie czekać do tej chwili, w której już właśnie czujemy, że długo nie mówiłyśmy i byłyśmy cicho, jeżeli coś miało dla nas znaczenie. Bo właśnie to przetrzymanie w sobie tych wszystkich emocji, które się kumulują, to jest taka główna przeszkoda, żeby móc potem spokojnie się komunikować. Więc ja bym w pierwszej kolejności tak nakłaniała do tego, żeby zastanowić się zawsze, co jest dla nas istotne i razem z partnerem, z mężem, czy z osobami, które nam pomagają, żeby to rozwiązywać na bieżąco.
2: Teraz mam pytanie do mam i do pracowniczek i do właścicielek swoich biznesów. Jakie konkretne praktyki, nawyki, jakieś może też małe rytuały pomagają wam łączyć te wszystkie role i realizować się na każdej z tych płaszczyzn? Wspomniałaś już o kalendarzu, który tak. Myślę, że dla wielu osób to może być takie odkrywcze.
5: Tak, i eliminuje też takie właśnie zakłócenia komunikacyjne, że ja coś zaplanuję, mąż coś zaplanuje i potem jest zgrzyt, bo te terminy niestety nakładają nam się i nie jesteśmy w stanie na przykład zawieźć dziecko na dodatkowe zajęcia. Dlatego właśnie, jeżeli mamy taki kalendarz w telefonie, no to widzimy, że w danym dniu, o danej godzinie mamy coś zaplanowane i wtedy wiemy organizacyjnie, jak to zrobić, i myślę, że to bardzo, ale to bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie.
4: Według mnie ta otwartość na drugiego człowieka, to co Edyta powiedziała, że mówienie o tym, co nas boli, i nie przetrzymywanie do ostatniego momentu. Fajne są też takie rozmowy, kiedy siadamy, kiedy czujemy, że się zbiera, ale usiądziemy i przegadamy, czym kto jest dobry, bo jeden lubi zmywać naczynia, pakować na zmywarkę, robić pranie, drugi odkurzać, trzeci jeździć na zakupy.
2: No problem jest, kiedy okazuje się, że ktoś nie lubi niczego z tych rzeczy.
4: No więc jeśli nie lubi trochę mniej, no bo wiadomo, są rzeczy w domu, które robimy z większą chęcią i z mniejszą, ale właśnie ten podział obowiązków taki, że może razem ciągniemy ten wózek i razem nam zależy, żeby te dzieci były zaopiekowane, zawiezione na te zajęcia, lodówka zapełniona i czyste ciuchy, prawda? Więc no, ta rozmowa taka, co kto przejmuje, co dla niego będzie najmniejszym ciężarem, poświęceniem.
3: Tutaj na pewno trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że łączenie tych wszystkich ról absolutnie nie jest proste. Jeżeli chcemy być obecnym rodzicem, osobą, która się rozwija zawodowo i realizuje się jeszcze w jakichś pasjach, no to po prostu to nie jest łatwe. I samo przyznanie się przed sobą do tego może nam już przynieść sporo ulgi. Ja, myśląc o swoim macierzyństwie, o swojej ścieżce zawodowej i o tych pasjach, które mam, o tym, jak lubię żyć, to dochodzę do wniosku, że przede wszystkim mam w sobie wypracowaną już taką zgodę na to, że na różnych etapach jest po prostu różnie i że były lata, kiedy byłam zawodowo na 100% czy na 110%, a teraz czasami jest tak, że jest to na 75%, bo mam inne priorytety życiowe. Mam w sobie zgodę, że spotykam się na przykład rzadziej z kimś, bo na ten moment ważne jest dla mnie, żeby gdzieś wyjechać. Czasem jest tak, że dla rodziny poświęcę jakieś tam aspekty swojego życia, ale innym razem nie chcę tego robić, dlatego że wiem, że one są mi potrzebne do tego, żebym ja była spokojna, żebym była właśnie spełniona. Kocham moje dzieci i moją rodzinę, ale to nie znaczy, że to jest moja jedyna rola, w której ja chcę się spełniać. To, co przychodzi mi jeszcze do głowy, jak myślę o mamach, zwłaszcza młodych, to że w tej pierwszej fazie, w tych pierwszych latach macierzyństwa naprawdę bardzo łatwo nam się zgubić i zapomnieć właśnie o tym, że my jesteśmy też kobietami i mamy swoje pasje, zainteresowania i życie, które było jeszcze przed dziećmi. I kiedyś te dzieci wyjdą z domu i ważne jest, żebyśmy nie zostały z taką ogromną pustką, żeby naprawdę, wiadomo, odczujemy, że tych dzieci nie ma w domu, ale żeby to nie było aż tak bardzo dotkliwe, żebyśmy wciąż miały do kogo zadzwonić, z kim spotkać się na kawie, żebyśmy miały swoje zainteresowania, które możemy wtedy rozszerzać. To jest, myślę, bardzo ważne, żeby właśnie nie dać się pochłonąć żadnej z ról tak na 100%.
1: Zapraszamy na krótką przerwę, po niej wrócimy do dalszej części rozmowy.
0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska, Alicja Walkowska i Patrycja Wolanin. Rozmawiamy o tym, jak łączyć macierzyństwo z pracą i pasją. A co powiedziałybyście, bo każda z was realizuje się zarówno jako mama, ale także zawodowo oraz w jakiejś przestrzeni pasji. Co powiedziałybyście tym wszystkim mamom, które chciałyby to zrobić, chciałyby mieć tą przestrzeń i dla siebie, dla swojej pasji, może dla jakiegoś rozwoju zawodowego, ale mówią sobie, że to nie jest ten moment?
3: Odwagi, bo nigdy nie jest dobry moment. Bój się i rób. Te hasła, które teraz może są wyświechtane, ale pomocne i prawdziwe, żeby mieć odwagę, iść po swoje, pogadać ze sobą w środku, na czym mi zależy, co lubię, właśnie żeby nie zostać później tylko gotującą dla dzieci, które już wyszły z domu, ale też żeby mieć swoje pasje i wiedzieć, co się lubi.
4: I przede wszystkim uwierzmy w siebie i rozwijajmy pasję. W moim przypadku ja nie wierzyłam w siebie, i w momencie, kiedy zaczęłam szydełkować, zaczęłam robić torebki, nerki i plecaki, bardzo często chowałam po prostu to do szafy i bałam się pokazać komuś, bo wydawało mi się, że komuś się to będzie podobać i w ogóle nie wierzyłam w siebie. I w momencie, kiedy już mi się trochę nazbierało tego, mąż po prostu wyciągnął z szafy i zaczął pokazywać innym osobom i okazało się, że jednak to się komuś podoba. Na początku było dla mnie takie, że może ktoś to po prostu mówi, że ładne, z grzeczności, ale w momencie, kiedy zaczęłam już mieć zamówienia, dziewczyny zgłaszały się do mnie, że żebym zrobiła kolejne torebki, to zaczęłam wierzyć w siebie i to jest taki, naprawdę wiem, że z małych rzeczy, w momencie, kiedy nie mogę poświęcić bardzo dużo czasu na swoją pasję, bo poświęcam jej naprawdę, w momencie, kiedy synowie idą spać, ja mam wtedy godzinę, dwie dziennie, żeby poświęcić swojej pasji. I wiem, że z tych małych rzeczy, krok po kroku, kiedy robię, powstaje coś naprawdę fajnego, które podoba się innym. I to bardzo mnie buduje i raduje serce i wtedy wierzę w siebie.
5: To jest właśnie, tutaj wybrzmiało to w naszych rozmowach, że to jest właśnie trudne. Więc osoba, która myśli o tym, żeby rozwijać swoją pasję, ścieżkę zawodową i jest przy tym mamą, na pewno powinna ten aspekt uwzględnić. Również jesteśmy różni, z jednej strony to jest piękne, ale też właśnie te różnice sprawiają, że jedne osoby będą czuły, że to jest wyzwanie i będą chciały odważnie iść przez życie, próbować, testować, a dla innych to będzie jednak na ten moment za dużo. I wtedy też oczywiście warto się nie zmuszać, bo nie każdy z nas musi robić zawrotną karierę, ani mieć pasję, która przynosi dochód. Dla kogoś może być pasją to, że po prostu pójdzie sobie na spacer albo pojeździ na rolkach i to jest naprawdę okej, nie trzeba robić wcale więcej. Natomiast to, co jeszcze przyszło mi tutaj do głowy, słysząc wasze wypowiedzi, to, że jeśli któraś mama nas tutaj słucha i czuje, że bardzo chce właśnie zacząć, to przede wszystkim trzeba zacząć. To działanie dopiero sprawia, że nabieramy pewności siebie, o której tu wspomniałaś. Co prawda niektórzy myślą, że ona jest takim darem, wiecie, z dzieciństwa, ale nie każdy w dzieciństwie miał dmuchane w żagle, nie każdy dostał w pakiecie właśnie takie poczucie, silne poczucie wartości. Natomiast to jest coś odwracalnego. Możemy dzisiaj pracować nad poczuciem wartości poprzez działanie. I kiedy chcemy się czymś zająć, to po prostu zacznijmy to robić na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile mamy w ogóle możliwości i działajmy krok po kroku, bo to dopiero działanie raz, że nas trochę bardziej napędzi, a dwa, przyniesie nam właśnie poczucie, że jesteśmy w tym coraz lepsze.
2: Wspomniałyśmy o tym troszeczkę, bo ja mam wrażenie, że taka pasja w macierzyństwie to jest taki oddech i właśnie takie zasilenie siebie, ale może wy rozumiecie tą pasję też jakoś inaczej i chciałybyście może w jakiś sposób zachęcić nasze słuchaczki jednak do tego, żeby właśnie znaleźć tą godzinkę czy pół godziny w ciągu dnia na jakieś poszerzanie swoich zainteresowań na nowo, bo często kiedy zostajemy mamami, to co stare już nie działa trochę.
4: Na pewno na samym początku nie wymagajmy od siebie bardzo wiele. Jeżeli chcemy zacząć jakąś pasję, to róbmy to krok po kroku. Są dni, kiedy mamy więcej czasu, gdzie możemy poświęcić, ale są też po prostu gorsze dni, kiedy nie mamy ani chwili, żeby poświęcić temu czasu i też nie,
3: Nie wyrzucać sobie.
4: Tak, nie miejmy wyrzutów sumienia, jeżeli nie znajdziemy czasu, wolnej chwili, żeby poświęcić czas na pasję. To jest coś dodatkowego, coś, co jest dla nas. Ale pamiętajmy o tym, że nie zawsze możemy znaleźć na to czas i nie miejmy wyrzutów sumienia.
3: I wszystko małymi kroczkami, małymi, powolutku i zawsze będzie troszkę więcej niż wczoraj.
5: W ogóle warto się otoczyć taką łagodnością i wsparciem. To jest coś, czego wiele z nas w ogóle nie jest nauczonych, ale właśnie tak jak jesteśmy czułe dla naszych dzieci, to spróbujmy sobie też taką czułość dawać na co dzień. Ona bardzo nas wzmacnia i sprawia, że w dni, kiedy czujemy, że właśnie, bo każdy z nas, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ma takie dni, że czujemy, że nie dajemy rady, nie dowozimy, jesteśmy skrajnie zmęczone, mamy po prostu dość, to zamiast sobie wyrzucać, że jesteśmy złymi mamami, żonami i tym podobnie, otoczmy się po prostu taką opieką i wsparciem, jakie dałybyśmy bliskiej osobie.
4: I nauczmy się odpuszczać.
3: Tak. Dzisiaj może być źle, ale jutro będzie, a może pojutrze.
0: No i tym pozytywnym akcentem chciałabym już zmierzać do końca. Może zbierzmy to razem jakoś wspólnie w klamrę, co jest najważniejsze właśnie w łączeniu tych wszystkich ról. Powiedziałyśmy o odpuszczaniu, o komunikacji, o stawianiu granic. Czy chciałybyście dopowiedzieć coś jeszcze na koniec dla tych wszystkich słuchaczek, które może są w bardzo podobnej sytuacji jak my tutaj?
3: Być w zgodzie ze sobą i być autentycznym.
4: I przede wszystkim nie porównywać się do innych.
3: Też.
5: Ja jeszcze bym dodała do tych umiejętności naukę właśnie delegowania, proszenia o pomoc, bo na etapie, kiedy dzieci są małe, to jest nam bardzo potrzebne. I właśnie zwrócenie uwagi na to, czy mamy w sobie same takie przyzwolenie na to, że kiedy łączymy różne role, to nie jesteśmy w stanie być na 100% w każdej z nich w tym samym czasie. Myślę, że to może przynieść wiele ulgi mamom, które właśnie próbują te role wszystkie połączyć.
0: Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu była Edyta Murawska, coach i mama trójki niezwykłych dzieci.
5: Dziękuję.
0: Była ze mną także Patrycja Wolanin, mama nastolatek Poli i Pauli oraz projektantka prowadząca własną działalność. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Alicja Walkowska, mama pracująca na etacie, mama Oliwiera i Oskara oraz rozwijająca swoje rękodzieło, to jeszcze Handmade by Lusia.
4: Dziękuję bardzo.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.

Już tylko 5 minut dzieli nas od godziny 17, a o godzinie 17 w Radiu Rodzina audycja Oblicza Wrocławia. Dziś zapytamy się naszego gościa o to, jak zieleń pomaga przetrwać letnie upały i dlaczego jej rola w mieście z roku na rok staje się coraz ważniejsza. Oprócz tego powiemy o nowych inwestycjach, parkach, zielonych klinach, a także miejscach, które już wkrótce zmienią oblicze Wrocławia. O tym wszystkim opowie nasz gość Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, ale wśród tematów znajdzie się również Nadodrzański Park Przygody, czyli przestrzeń z wodnym placem i strefą doświadczalnych zabaw dla dzieci z wykorzystaniem wody. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam Was już teraz na oblicza Wrocławia, które już o 17.10 na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę i ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek – kontrolę autokarów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chaya Sawanka z Tajlandii 6-2, 5-7 i 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie niestety skręciła kostkę. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
2: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
1: Na miejscu pracuje policja. Tymczasem fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Środkowe.

0: Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, m.in. czy są sprawne lub czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
3: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
2: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
4: W Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Dziś gorące temperatury towarzyszą nam przez cały dzień. Jutro jednak będzie podobnie, nieco chłodniej, bo do 30 stopni. Takich temperatur możemy spodziewać się we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku będzie już chłodniej. Temperatury przeważnie w okolicach 29, 28 czy 27 stopni. Szczególnie na zachodniej części naszego województwa możemy spodziewać się opadów deszczu i burz.
5: Reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Reklama.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was ponownie, tym razem po godzinie 17, już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia i dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, a naszemu gościowi zadamy następujące pytanie. Jak zieleń pomaga przetrwać letnie upały i dlaczego jej rola w mieście z roku na rok staje się coraz ważniejsza? O to, ale też i innych, o inne rzeczy zapytamy właśnie w audycji Oblicza Wrocławia, która startuje już za kilka minut o 17:10.

0: Zerkamy na zegarek, 17:10, a więc rozpoczynamy oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Akurat się złożyło, że w te upały nam przychodzi rozmawiać i trochę w kontekście upałów dzisiaj porozmawiamy. Gościem Obliczy Wrocławia jest Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Witam Państwa.
2: O upałach chciałem porozmawiać. Marek na samym początku powiedział, że fantastycznie na poddaszu, ale do momentu jak doszliśmy do poddasza, na szczęście jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Zieleń nie jest we Wrocławiu tylko po to, żeby ładnie było i przyjemnie i pięknie to wyglądało, ale jest to bardzo też ważne aspekt, jeżeli chodzi o powstrzymanie tych ciepłych temperatur wysokich.
3: Kluczowy, można by powiedzieć. Zieleń to taki naturalny klimatyzator. Im więcej tej zieleni, tym więcej tych naturalnych klimatyzatorów. I akurat to jest jakby można doświadczalnie sprawdzić, jak bardzo różni się przebywanie w takiej infrastrukturze miejskiej i w zieleni. Wystarczy zrobić krok w bok gdzieś do jakiejś zieleni. Ja mieszkam na Krzykach, więc na przykład wejście do Parku Krzyckiego, od razu odczuwamy kilka stopni mniej. Bardzo fajne doświadczenie na Facebooku. Jeden z pracowników firm z nami współpracujących zrobił, bo pomierzył temperatury na różnych powierzchniach. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że to nie tylko, że beton jest bardziej nagrzany, asfalt jest bardziej nagrzany, asfalt to też beton, tylko bitumiczny. One są nawet te w cieniu. Nawet trawa krótko ścięta jest cieplejsza od takich zarośli, które tam dają więcej możliwości.
2: Jestem przekonany, że nie musimy nikogo przekonywać z naszych słuchaczy w tym zakresie.
3: To można teraz doświadczalnie sprawdzić po prostu.
2: Moglibyśmy zrobić tutaj też całą audycję o tym, ale dzisiaj chcemy się skupić też na inwestycjach. No to na początek taki eksperyment dla Państwa. Proszę przetestować tę propozycję, którą przed chwileczką usłyszeliśmy. Popatrzmy, jak się czujemy temperaturowo w różnych miejscach, stojąc blisko zieleni i dalej. O inwestycjach chcemy też dlatego o tym porozmawiać, żeby spojrzeć, jak Wrocław inwestuje w tereny zielone. Przed audycją ustaliliśmy mniej więcej zakres i tylko wybraliśmy część i nawet nie wiedziałem, że tyle miejsc we Wrocławiu mamy. Nowe rejony poznaję.
3: Tak na ogół to się odnosi do tego, że robimy rynek, robimy nowy targ, ale my mamy budżet ponad 50-milionowy na inwestycje w zieleń i tych inwestycji też jest kilkadziesiąt. Nawet w tym momencie kilkanaście realizujemy, następne już przygotowujemy. Dzisiaj właśnie na naszych stronach społecznościowych zawieszałem informacje o aż trzech naraz inwestycjach prowadzonych w zachodniej części na Maślicach, jedna tak na granicy, na Maślicach, które będą, bo właśnie prezydent zatwierdził wydatkowanie na zagospodarowanie terenu przy ulicy Śliwowej oraz zagospodarowanie stawu przy ulicy, właściwie terenu wokół stawu przy ulicy Maślickiej, tylko tam to już będzie kolejny etap, chyba piąty. Może Państwo pamiętacie, takie były pokazywane niedawno place zabaw drewniane z bobrami. To właśnie w tym miejscu, to jest kontynuacja tego. No i będziemy kontynuowali projekt Park Maślicki, to jest przy ulicy Królewieckiej. Niektórzy myślą, że park się urządza, ale nie. Park urządza, to już chyba kolejny etap. Park się urządza i tam bez końca można jeszcze wybieg dla psów, jeszcze ławeczki, jeszcze nowe rośliny, a nawet trzeba nowe rośliny, bo stare tam nie zawsze przetrwają w takich upałach na przykład.

0: Mam nadzieję, że też słuchacze, słuchając audycji o inwestycjach w tereny zielone we Wrocławiu, możemy sobie rysować taką mapę podróży po Wrocławiu, kolejne parki, zwiedzać kolejne punkty, kolejne miejsca. Wspomnieliśmy o Maślicach, tutaj trzy lokalizacje. Co jeszcze? Które rejony Wrocławia jeszcze się toczą albo będą się toczyły prace? Bo ja też zaglądałem na waszą stronę, szereg jest przetargów i cały czas się ogłaszają nowe.
1: To tak szybko z pamięci. Mamy jeszcze pracę w Parku Przygody, to Park Przygody w Parku Andersa, to taka nazwa. To jest plac zabaw, to tam jest więcej. Ten park się tak nazywa. Ciągi komunikacyjne, plac zabaw już chyba jest. Jest to w trakcie tego lata, oddajemy. Rozpoczęliśmy pracę, ale one chyba potrwają do przyszłego roku, też już dokładnie nie pamiętam. Park Sportu i Rekreacji, Żernicki Park Sportu i Rekreacji przy ulicy Rumiankowej. Mhm. To też jest taka nowość. W tej chwili szykujemy się już do oddania. Oto dzieci się ucieszą, bo to jest na wakacje. Nadodrzański Świat Przygody, to jest taki wodny plac zabaw na Kozanowie. On się będzie charakteryzował tym, oprócz tego, że normalnie urządzamy cały ten parczek, zieleń, ławeczki, alejki, ale myślę, że clue tego miejsca to będzie ten wodny plac, gdzie można doświadczalnie wlać wiaderko wody, wybrać śruby,
0: ale co, będą jakieś
1: pompowanie wody i tak
0: będą
1: dalej.
0: Będą jakieś krany, tak? Czy będzie jakiś zbiornik wodny?
1: To jest cały szereg takich urządzeń, które się pozwalają wodą bawić, przelewać, no uzupełniać,
0: coś
1: pompować.
0: Coś innowacyjnego, jeszcze czegoś takiego nie widziałem chyba.
1: Mamy coś takiego na promenadzie Oławskiej. To było trochę awaryjne, ale przewalczyliśmy to, bo zmieniliśmy system pomp i w tym roku funkcjonuje o wiele fajniej i na bazie tych doświadczeń urządzamy następny tutaj na Kozanowie i sądząc po tym, jakim zainteresowaniem się cieszą place zabaw nasze, To będzie na pewno wysoko na liście.
0: Na liście też tych inwestycji, które przed nami, Park Grabiszyński, jego część, tak?
1: To jest aleja, w trakcie, aleja Romera jest w trakcie.
0: Ale właśnie to mnie ciekawi, że co, wybieramy też fragmenty w danym parku i też jesteśmy w stanie taką inwestycję robić, tak? Fragmentami.
1: Tak będziemy robić, tak musimy robić czasami, na przykład tak zaczynamy wkrótce pracę w Parku Szczytnickim, tam robimy tylko sektor. Park Szczytnicki to jest 100 hektarów, no nie jest jesteśmy w stanie naraz, po prostu byśmy zablokowali park. No. To nie byłoby dobre dla parku. A w Parku Grabiszyńskim przecina go taka malownicza, urokliwa droga łącząca Aleję Hallera z Oporowem. Bardzo korzystna, ale z nią był taki feler, że ona zwłaszcza po deszczach w błocie się rozrastała niekontrolowanie na boki, no bo ludzie omijając to błoto wchodzili w zieleń, co nie jest ani dobre dla tej alei, jak ona jest zbyt szeroka, ani przede wszystkim dla tej zieleni, no bo drzewa są niszczone, no a to jest kwestia bezpieczeństwa też, więc my już wiosną rozpoczęliśmy porządkowanie tej drogi. Jesteśmy na najlepszej drodze, przepraszam za tą grę słów, do tego, żeby to jeszcze w czasie tych wakacji zakończyć i żeby się to mieściło w granicach geodezyjnych i żeby nie trzeba było po opadach zbaczać z kursu i rozdeptywać systemów korzeniowych drzew.
0: Na liście znajduje się również Brochów i tutaj dla mnie zaskoczenie, remont mostku. To wy tutaj wszystko musicie inżynieryjnie też opanować.
1: Proszę Państwa, bo utrzymanie zieleni to w dużej... Oczywiście chodzi o estetykę, chodzi o dostępność taką, żeby wejść i nie było śmieci i tak dalej. Chodzi o to, żeby nie zarastało, ale chodzi właśnie, tak jak wspomniałem, często o bezpieczeństwo. My też mamy urządzenia techniczne na naszych terenach, które no mają swój resurs, mają swoją termin przydatności. Są to choćby place zabaw, ale też i mostki. No więc jeżeli zbliża się taki termin, to tak jak zarządca drogi. Oczywiście nasze mostki są o wiele mniejsze, ale też no i takie inwestycje były już i w Parku Szczytnickim było, i w Parku w Parku Wschodnim to mieliśmy wielki most, bo tam był drugi, tam konstrukcja betonowa wręcz była. Przypominacie sobie Państwo, rekonstruowaliśmy barierkę, która miała przestrzeliny z II wojny światowej. Także ta barierka z tymi przestrzelinami w tym Parku Wschodnim została. Tutaj jest mostek drewniany, więc nie ma takich fajerwerków. Natomiast Park Brochowski jest zalewowy. Oznacza to, że jest to teren niżej położony i w razie powodzi, zamiast zalewać osiedla, woda jest kierowana do tego parku, więc ta infrastruktura musi być tam na tyle solidna, żeby to też przetrwać.

0: Chcemy też spojrzeć na inwestycje w tereny zielone we Wrocławiu poprzez pryzmat takich też i planowania, przygotowywania. Zielony klin południa Wrocławia, ponoć bardzo duża inwestycja. Mi to nic nie mówi za bardzo. Jak duży to klin?
1: Ponad 60 hektarów. To jest bardzo oczekiwana inwestycja. To jest ten element, ta zieleń na Jagodnie i Wojszycach, na którą wszyscy czekają, bo tam jest wielkie osiedle bloków. Wśród tych bloków nie ma za bardzo zieleni. Tam jest ogromne zainteresowanie, więc będziemy to mogli teraz projektować, dlatego że miasto porozumiało się, pan prezydent podpisał akt notarialny do spółki z KOWR-em, Krajowym Ośrodkiem Rozwoju Rolnictwa, ministerstwem. Ten teren został nam przekazany na las, ale las w systemie miejskim to jest taka rzecz rekreacyjna, więc poza lasem będą i ciągi komunikacyjne, i są miejsca na jakąś rekreację, i miejsca spotkań. No i tak jak każda inwestycja, jak każda budowa, budowa domu, także urządzanie parku, musi opierać się na dokumentacji. A dokumentacja poza tym, bo to mniej więcej w koncepcji mamy wyrysowane, dokumentacja to jest szereg uzgodnień i zezwoleń. Więc to zwykle koło roku, a nawet kilkunastu miesięcy jest procedowane, żeby to zyskać, i ten proces właśnie rozpoczynamy.
0: No to jest super wiadomość, ale od razu mnie to zastanawia, ile rośnie las w mieście, bo będziemy czekać chyba długo.
1: Dobrym przykładem, jak to wygląda, jest Park Tysiąclecia. Przypominam, że w latach 90. on właśnie w takim systemie został założony, bo on jest częściowo leśny, czyli rośnie sobie las, już teraz jest tam nawet las, urządzamy i ciągle urządzamy ten park, tam ciągle to plac zabaw powiększamy, to drugi dodajemy, to nową alejkę, to jeszcze więcej drzew, to wrośni organizujemy. Ja myślę, że niejedno wrośni będzie zorganizowane na zielonym klinie południa.
0: No dobrze, patrzymy tutaj już na czas trochę, ale co jeszcze na koniec byśmy mogli powiedzieć o inwestycjach, bo lista jest jeszcze bardzo długa, już wszystkiego nie poruszymy.
1: Takie najbliżej nas to realizowany jest park przy ulicy Idzikowskiego. Też pewnie niebawem skończymy. Myślę, że jeszcze tego lata.
0: No, jest... ale dobrze, to przy tym parku te trudne pojęcie. Niech się pojawi. Górki?
1: Górki ruderalne.
0: Cóż to takiego jest?
1: Rzecz polega na tym, że ten teren uzyskaliśmy od lotniska. Tam na Pilczycach kiedyś lotnisko było. No, nie chcę powiedzieć, państwo pamiętacie, bo nawet ja tego nie pamiętam mimo swojego wieku. Chociaż nie, no trochę pamiętam, ale kto się interesuje historią Wrocławia, to wie, i tam był taki taki teren odstawczy dla tego przemysłu, więc tego lotniska już dawno nie ma. Teren został przekazany nam do zagospodarowania na zieleń i ta zieleń jest remontowana, no ale tam było dużo też takich poprzemysłowych elementów, jakieś tam płyty betonowe, i z tego zgodnie z projektem urządziliśmy takie górki. Projektant nazwał je górkami ruderalnymi, to znaczy to są górki, tam być może jeszcze trochę tego gruzu wystaje, ale na naszych oczach one się zarosną. Ktoś powie, że to jest nieestetyczne, ale chciałem przypomnieć, że nasze miasto stoi górkami głównie dzięki temu, że zagospodarowaliśmy po II wojnie światowej gruz. Ponieważ jesteśmy płaskim miejscem i raczej górki nie ma. Te górki niestety aż tak duże nie będą. Chodzi o to, żeby ten krajobraz urozmaicić, ale tam też będzie bardzo fajny plac zabaw nawiązujący do budowy, i psi wybieg, i bardzo ciekawe ścieżki, i w ogóle jest to taki dosyć naturalistyczny park.
0: Mam nadzieję, że zrobiliśmy wam bardzo dobry plan na spędzanie czasu we Wrocławiu. Możemy podróżować po tych terenach, poszukiwać tych miejsc.
1: Mapę placów zabaw, bo tam są też, na tej mapie są tereny zielone, a te 150 placów zabaw, jak ktoś ma dzieci, mamy taką mapę, to na pewno będzie chciał zwiedzić przynajmniej niektóre z tych placów zabaw.
0: Tak jest, to taka może propozycja na wakacje, warto sobie taką mapę pozyskać i pozwiedzać trochę Wrocław, no i wyglądajcie też tych wszystkich inwestycji, o których dzisiaj opowiadał Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo państwu dziękuję, życzę miłego tygodnia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

17.45 już na zegarach, a ja chciałam wam trochę powiedzieć o tych gorących temperaturach. Słyszeliśmy, że wczoraj padł rekord 40,5 stopnia. Tyle zanotowano w województwie lubuskim, ale jest też rekord na naszej Śnieżce. 25,7 stopnia Celsjusza. Tyle wynosi najwyższa w historii pomiarów IMGW wiarygodnie potwierdzona temperatura, która została odnotowana na szczycie Śnieżki. Tę informację potwierdził Piotr Krzaczkowski, kierownik Obserwatorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śnieżce, a ta temperatura została odnotowana wczoraj, chociaż nie pojawiła się w prezentowanych co godzinę odczytach. Dziś jednak po weryfikacji jej przez meteorologów została potwierdzona jako rekordowa, najwyższa temperatura, która została właśnie odnotowana na szczycie Śnieżki. Przypomnę, 25,7 stopnia. No myślę, że przy wczorajszych upałach to chyba wszyscy chcielibyśmy tyle mieć. Nie na Śnieżce, ale i na naszych wysokościach.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

4 minuty pozostały nam do godziny 18, także już teraz bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. Życzę Wam również dobrego, dalszego popołudnia, ale też i dobrego wieczoru. Na antenie Radia Rodzina usłyszymy się niebawem, ja tymczasem już zmykam, także do usłyszenia.

0: Upały zatrzymały pociągi. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych. Były ordynator Szpitala Południowego wciąż zeznaje w prokuraturze. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwadzieścia jeden pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury transportu i mobilności Michał Wolański.
1: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
0: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Woźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało zaś, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. W Gdyni odbyły się dziś polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe. Przy tej okazji podpisano ważną umowę, o której szef Ministerstwa Obrony Narodowej mówi historyczna. O szczegółach Barbara Hobzda.
2: Historyczna, najważniejsza dla polskiej marynarki wojennej umowa. Jesteśmy pokoleniem, które następnym dostarczy Polskę bezpieczniejszą. Tak mówił wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz po podpisaniu umowy na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej. Najnowocześniejsze okręty zostaną oddane do dyspozycji marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych. Wagę zdarzenia podkreślił także minister obrony Szwecji. Pål Jonson ocenił, że realizacja programu Orka to kamień milowy w relacjach wojskowych pomiędzy Polską a Szwecją.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego doktora Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do późnych godzin wieczornych.
4: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
0: To drugie przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości na SOR-ze w Szpitalu Południowym.

0: pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: I jeszcze sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2 i 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej niestety Maja Chwalińska przegrała swój mecz.
2: Radio Rodzina.

Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.

29 czerwca 1961 roku amerykański wokalista Del Shannon wprowadził na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką

1943 roku urodził się Garland Jeffries, wokalista i autor tekstów wykonujący muzykę w stylach rock and roll, reggae, blues i soul.

29 czerwca 1991 roku Jason Donovan po raz trzeci zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singlem Any Dream Will Do. Piosenkę w 1968 roku skomponowali Andrew Lloyd Webber i Tim Rice na potrzeby musicalu pod tytułem Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze. Donovan grał główną rolę w nowej wersji musicalu wystawionego w Londynie.

1974 roku francuski pieśniarz Charles Aznavour zdobył brytyjską listę kompozycją She. Był to jedyny hit numer jeden Aznavoura na Wyspach.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: W parku. Dziecko zapragnęło poznać Boga. Wiedziało, że aby dotrzeć tam, gdzie On mieszka, trzeba długo podróżować. Dlatego też pewnego dnia włożyło do swego koszyczka ciasteczka, marmoladę oraz sok i wyruszyło w drogę. Przeszło około 300 metrów i zobaczyło starą kobietę, która siedziała na ławce w parku. Była sama i obserwowała gołębie. Dziecko usiadło obok niej i otworzyło swój koszyczek, bo chciało napić się soku. Gdy spojrzało na staruszkę, wydało mu się, że jest ona głodna. Dlatego ofiarowało jej jedno ze swoich ciasteczek. Staruszka z wdzięcznością poczęstowała się i uśmiechnęła. Jej uśmiech był bardzo piękny. Dziecko podarowało jej drugie ciastko, by ponownie zobaczyć ten uśmiech. Było zachwycone. Zatrzymało się w parku na dłuższy czas, jedząc i uśmiechając się. Pod wieczór, zmęczone, wstało, by odejść. Zbliżyło się do staruszki i uściskało ją. Ona też je uściskała i podarowała mu najpiękniejszy uśmiech swego życia. Gdy dziecko powróciło do domu i otworzyło drzwi, zobaczyło mamę, która zdumiała się na widok jego pełnej szczęścia twarzy. Synku, co się stało, że jesteś tak bardzo szczęśliwy? Zapytała. Dzisiaj zjadłem podwieczorek z Bogiem, odpowiedział chłopiec. I zanim matka coś powiedziała, dodał. Wiesz, ma najpiękniejszy uśmiech, jaki dotąd widziałem. Również staruszka wróciła do domu pełna szczęścia. Jej syn zdumiał się, widząc spokój, malujący się na twarzy matki i spytał. Mamo, co się stało, że czujesz się taka szczęśliwa? Staruszka odpowiedziała. Dzisiaj w parku zjadłam podwieczorek z Bogiem. I zanim syn coś powiedział, dodała. Wiesz, jest młodszy niż sądziłam. Czy wiecie, że Bóg jest młodszy niż sądzicie i ma cudowny uśmiech? Czytała Karolina Fałat.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Burze w natarciu. 13 województw z ostrzeżeniami. W Katowicach zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu. Papież nałożył paliusze trzem polskim metropolitom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po rekordowych upałach pogoda zaserwuje nam jeszcze dziś burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują też ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, ponieważ znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej.
1: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
2: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
1: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
2: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
1: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
0: Relację przygotował Grzegorz Kozioł, a my zmieniamy temat. Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
3: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
0: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, m.in. przez internetowe konto pacjenta.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś w uroczystość świętych Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w watykańskiej bazylice. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków. Kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki oraz arcybiskup Andrzej Przybyszek, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
5: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich. I ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii.

0: Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Papież podziękował też za wszystkie ofiary składane na papieską działalność, tak zwane Święto Pietrze, zbierane dziś w kościele.
2: W Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Dziś gorące temperatury towarzyszą nam przez cały dzień. Jutro jednak będzie podobnie, nieco chłodniej, bo do 30 stopni. Takich temperatur możemy spodziewać się we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku będzie już chłodniej. Temperatury przeważnie w okolicach 29, 28 czy 27 stopni. Szczególnie na zachodniej części naszego województwa możemy spodziewać się opadów deszczu i burz.
3: Reklama.
4: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
6: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
5: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
6: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Reklama.
10: Radio Rodzina.

0: Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.
1: Tu Radio Rodzina.

Słuchajcie, taka ciekawostka. Niedawno w Rowie Mariańskim, czyli w najgłębszym miejscu na Ziemi, znaleziono, i tutaj uwaga, butelkę po piwie. Pływająca 10 994 metry pod poziomem morza, butelka nie została zgnieciona jednak przez ciśnienie, a to wszystko dlatego, że była otwarta. No i patrzcie, niby szuka się tam różnych form życia, czy jakichś innych wiekowych znalezisk, a tu taka współczesna pływająca butelka się pojawia. Zawsze z takiej sytuacji jest jakaś lekcja. No w tym przypadku ciekawa lekcja fizyki z tego wynikła.

0: Burze w natarciu. 13 województw z ostrzeżeniami. W Katowicach zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu. Papież nałożył paliusze trzem polskim metropolitom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po rekordowych upałach pogoda zaserwuje nam jeszcze dziś burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują też ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, ponieważ znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej.
1: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
2: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
1: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
2: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
1: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
0: Relację przygotował Grzegorz Kozieł, a my zmieniamy temat. Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
3: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
0: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, m.in. przez internetowe konto pacjenta.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś w uroczystość świętych Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w watykańskiej bazylice. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków. Kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki oraz arcybiskup Andrzej Przybyszek, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
5: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich. I ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
0: Papież podziękował też za wszystkie ofiary składane na papieską działalność, tak zwane Święto Pietrze, zbierane dziś w kościele.

0: już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to jeszcze jutro gorąco będzie tak w okolicach 30 stopni. Kolejne dni do najbliższej niedzieli, a nawet i troszkę później będą, przywitają nas temperaturami w okolicach 24, 23, 26 stopni nawet, a także deszczem i chmurami i brakiem słońca. Będzie to spora odmiana po tym, co mieliśmy w ostatnich dniach.
1: Tu Radio Rodzina.

Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.

W 1943 roku urodził się Garland Jeffries, wokalista i autor tekstów wykonujący muzykę w stylach rock and roll, reggae, blues i soul.

29 czerwca 1991 roku Jason Donovan po raz trzeci zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii z singlem Any Dream Will Do. Piosenkę w 1968 roku skomponowali Andrew Lloyd Webber i Tim Rice na potrzeby musicalu pod tytułem Józef i cudowny płaszcz snów w Technicolorze. Donovan grał główną rolę w nowej wersji musicalu wystawionego w Londynie.

1974 roku francuski pieśniarz Charles Aznavour zdobył brytyjską listę kompozycją She. Był to jedyny hit numer jeden Aznavoura na Wyspach.

0: Słuchajcie, taka ciekawostka. Niedawno w Rowie Mariańskim, czyli w najgłębszym miejscu na Ziemi, znaleziono, i tutaj uwaga, butelkę po piwie. Pływająca 10 994 metry pod poziomem morza, butelka nie została zgnieciona jednak przez ciśnienie, a to wszystko dlatego, że była otwarta. No i patrzcie, niby szuka się tam różnych form życia, czy jakichś innych wiekowych znalezisk, a tu taka współczesna pływająca butelka się pojawia. Zawsze z takiej sytuacji jest jakaś lekcja. No w tym przypadku ciekawa lekcja fizyki z tego wynikła.
1: Radio Leśne.
2: Wołów 99 i 6 FM.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
3: Servitori generosi della verità nella carità.
1: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co

0: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.
1: Jest czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czuję.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Pozdrawiam słuchacze Radio Rodzina, Eliza Doolittle.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.